Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodniczek łodzi. Tam, z dala błyszcze obłok, tam jest

stójmy, jak cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie, że słyszałbym głos.

0: Komar kosy.
1: Komar kosy.
2: Muszka zagrabuje.
3: Komar kładę do kipoczkę.
4: Muszka przytoptuje.
5: Komar muszku zagaduje.
6: Rad by się żonety.
7: Owatrzejbyk
8: rymiruje. Rad by drużbą
9: buty.

A tu ranka. Ustawlu soj chyszku nad poticzką. Maleńku. Ciczku. Lem zbiłszym od sanockiego wiknom, lem z oddzielnymi dweriami. Chmarami ogorodzu zroblu otweranku. Nikoli jem swojej nie zaznał, a preci, kadysi wonesty musiat zoświta toho morianku.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drochy słuchaczy, Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje Jakub Zygmunt i zaczynamy przyrodniczą audycję Pidna Hołowkom, Obzeracz Przyrody. No znate bardzo dobry już tu audycję, bo ona jest nachrywana już od paru roków i chneska mamy 82 odtynok naszej serii. No i to jest drugi odtynok z takiej nowej serii, czaste 20 odtynki, w kotri to besiduju wam pro nacjonalne parki w Polsce. No i de chneska pojechamy. Pojechamy na Polisia. Budeme eksplorowaty Poliski Nacjonalny Park, jaki nachodzi się w lubelskim województwie w polskiej czasty takiego regionu jak Polisia. To nacjonalny park był zaklekany 1 maja 1990 roku. I obnemat win weloch bachnystych obszar torfianyk ozera ta i tisz naturalne liśne kompleksy z bohactwą flory, fauny. Wszystko to nachodzi się na Łęczyńsko-Włodawskiej Riwnyni. Powierzchnia toho nacjonalnego parku to jest prawie że 10 tysięcy hektariów, a joho otulina to jest 13 tysięcy hektariów. Znaczy, jest to dost wielki nacjonalny park i bars taki no, interesujący i mniejsze znany, jak na premier to w Tatrach, Tatrański, Ojcowski, Pieniński. Zatim też warto właśnie poznawać to inne zakutyny Polszczy. No i posłuchajmy po klasztop kus muzykę, a pak budu wam besiduwaty pro totu bars urokliwu okoleciu.

proszę powiedz jej, że gdy zacznie topnieć śnieg, gubiąc klucze ruszę w drogę w ślad za najzimniejszą z gwiazd, by bez żalu z oczu zmyć tęsknoty pył.

Ivernulesme, pokorotki muzyczni pererwi do programu Obzeracz Przyrody. Chneska dorochy besiduju wam pro Poliski Nacjonalny Park. Pojechamy sobie do Lubelsko-Chowojewictwa. No i tot park nachodzić się dokładnie w zachidniej czasty Polisia. Jak już jem powił, jest to czast Łęczyńsko-Włodawskoj Rivneny. Obszyr parku właśnie jest Rivnyną, ale tyż je to ta obszar bars bołotysta, na kotri procesy formowania się licznych dolen prawie jeszcze się nie zaznaczyły. Powierzchnia toho nacjonalnego parku jest płaska, jest wielka kiłkist ozer, stawił bachnystych obszar i torfiany kił. Praktycznie ciła obszar parku to sód torfiany kowy, torfowy rivnyny. Na terenie Polisia, tojczasty Polisia, możemy zachopluwaty się taką obszarą, która przypomina kust tundru albo lisotundru. Jest też taki rit obszyr, który nachodzi się najbardziej na południowej zachód w Europie. To te bachnyste ekosystemy, to obszyry, jak rozwywały się bez wlejania człowieka od praktycznie ledownikowej epoki przez ostatnie 11 tysięcy roku. No jaka jest historia toho nacjonalnego parku? Pierwszy raz dumka stworzenia toho tojczasty Polisia, żeby to była no pit ochoroną, to pierwsza dumka pojawiła się jeszcze w 1933 roku, to tołdy polski botanek profesor Władysław Szafer właśnie wysunął taką dumku stworzenia nacjonalnego parku na Polisiu. Jego postulaty to no właśnie mały na cile stworzenia ochorony dla polskiej czasty Polisia. Następna koncepcja pojawiła się po II Światowej Wojnie w 1954 roku i należała do profesora Tadeusza Wilgata. No a idea stworzenia parku w miejscu, w którym chneska się nachodzić, to pierwszy raz pojawiła się w 70-tych rokach. To była taka dumka profesora Dominika Fijałkowskiego i to był pierwszy w dyrżawi projekt nacjonalnego parku, który zakładał ochoronu wodno-torfianekowych obszar. No i jak wychladała dalsza historia woznykania toho parku, zaklikania i no jaka była dalsza historia, to wam powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

słuchacie obzeracza przyrody. Jesteśmy w dzisiejszym odcinku obzeracza przyrody w Poliskim Nacjonalnym Parku. Perd pererwą zaczął jem już kus besidowaty pro historię woznykania, zaklikania toho parku. Znamy, że pierwsze dumki już pojawiały się w 30-tych rokach 20-tego stolicia, ale dopiero w rokach 70-tych ktosy tak już bardzo poważni i seriozni besidował, żeby faktycznie taki torfianykowej nacjonalnej park stworyty. Koncepcja, podla której mał wozniknuty park, ciły czas jeszcze od to tych roki 80-tych do 90-tych no, zmieniała się. Na Polisiu były tołdy tiż równoczasowo wedene liczne melioracyjne roboty związane z budową kanału Wieprz-Krzna. W rokach 70-tych 20-tego stolicia tiż zaczęło się wydobycia kamiennego uchla w ramkach lubelskiego uchlanego zachłubia. No, diacze ochrony przyrody starali się, żeby ocalety chocki no, najcinniejsze przyrodnicze obiekty, no ale nie uśpili ochrony ty perd melioracją, osuszynią i zamienią na zelene użytki wielkiego kompleksu korowioho bachna, ale no, uśpili z inicjatywy profesora Fiałkowskiego dowesty do tego, że wozniknął na terenie Chneśnioho, że wozniknęły na terenie Chneśnioho Nacjonalnego Parku 4 rezerwaty przyrody, które mały razem powierzchnię 1700 hektariów. No ale Pitkinec, roku 80. do ministra ochrony środowiska i naturalnych resursów doszedł wniosek, żeby stworzyć nacjonalny park. No i po besidach okruchłego stołu była już taka lepsza atmosfera i właśnie rieszenią Rady Ministrów z 1 maja 1990 roku na powierzchni 4000 hektariów był stworzony Poliski Nacjonalny Park. No chneska win ma je bilszu powierzchnią i je bars właśnie taki ważny. A co chneska możemy eksplorować w Poliskim Nacjonalnym Parku? Jak zwierzęta tam żyją? Jak rośliny rosną? Właśnie pro floru i faunu tiż kus choczu wam powisty, no żebyste mali da jakie poniatia nelem pro historię woznikania, ale tiż przede wszystkim pro to właśnie na czym, jak wychladać taki bachnysto-torfianekowy nacjonalny park. No ale to wszystko budu besidowate, objaśniate wam pokorotki. Perer wizatim lyszam was na paroch minut z muzyką i pak budu besidowate dalsze.

0: Skończyła się muzyczna przerwa, drochy słuchaczy, a my dneska jsme na Polisiu. Už dost velo ste się doznali pro Poliski Nacjonalny Park, no i warta doznaty się jeszcze pro floru i faunu toho parku. No, rosliniste, rosliny, wszytkie flora toho Poliskoho parku jest bars bohata. Tam je velo gatunki utypowych dla bachnystych i takich bołotystych obszyr. Bilszyst gatunki roślin to przedstawniki piłnocznej flory, posered kotrych tiż występują reliktowy gatunki z ledownikowej epochy. Na premier jest bereza nyska albo lapońska werba. Fauna Poliskoho Nacjonalnego Parku obnymat tiż veloch rytkych gatunków zwierząt. Poliski Nacjonalny Park to jeden z najbohatszych w ptachy obszar w derżawi. Stwierdzili w nim występowania około 200 gatunków ptachów, z których około 150 to hnizdowe gatunki. Veloch z nich to ptachy tak rytkie jak czapla biła albo czapla mała. Tiż bars veloch występuje, żyje takich ptachów jak wypy. Wyp po polsku to bąk. Jest taki ptach właśnie z rodziny czaplowatych i właśnie na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku to tych ptachów właśnie z tego gatunku jest najbliższe w Polsce. Tiż na obszarze parku stwierdzili doślidaczy, prysutni jest 48 gatunków cycariów. Najbliższe jest chryzuniu, których tam dokładnie jest 80 gatunków, w tym taki klasyczny gatunek jak bober. Tiż sód drapiżne cycary w Poliskim Nacjonalnym Parku. Na premier możemy strityty tam łasyciu, hornostaja, kunu, no i tiż w wodach żyje sobie europejska wydra. Oczywidno, jak idę pro kopytne zwierzęta, to najczęstsze, najbliższe żyje przedstawniki gatunku serny europejskiej, której populacja na terenie, na obszarze parku to wynosi około 800 osobników. Tyż okrem serny to żyją jeleni, łosy i dyky swyny. Zatem no bars bohata to ta fauna i możemy strityty tam w czas wandriłki prestoty torfianyki, prestoty bachnyste obszyry veloch interesujących gatunków zwierząt. No, zatem nycz jak i chat do Poliskoho Nacjonalnego Parku napriam jest bars prosty. Po prostu trzeba kierować się na Lublin i od Lublina kus na schit i tam właśnie już będę te na obszarze Poliskoho Nacjonalnego Parku. No i to też wszystko, co na chneska małem dla was przygotowane i chciłem wam powisty pro tot nacjonalny park. Mam nadzieję, że było to bardzo interesujące i kus otwarło wam oczy właśnie na nowe zakutyny Polszczy, na nowe takie obszyry, które sąd pit prawną ochroną i sąd bardzo interesujący, ciekawy, wyjątkowy i cinny dla ciłoho polskoho ekosystemu. No zatem dziękuję wam już dneska za prysutnist, za to, że jestem ja słuchali. Zaochaczam was do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody i słuchania też pro dalsze nacjonalne parki. Zatem żelam wam już lem przyjemnej reszty dnia. Trzymajcie się, ostante zdorowy i ahoj.
1: To był program Obzeracz Przyrody.

ostrożkami. Nie znikasz, gdy znoju i zmagań bieg ustał. Bo after party.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Severian Kosowski.

Dobrý večer. Vitajte, dorové sluhače Radia LEM FM, za mikrofonom Severian Kosovský. No a to znači, što máme vítorok i začináme o ti pori audiciju tri švite v Radiu LEM FM. Tišu się na striču z vami, že vy ste tam po druhej stronie, nadiju się, že vám anteny ne budú trišťaty. Probačte za toto moje chrumkania. No i do 21.30 budeme v jedno. No to što ж, začneme poriadną muzyką Powerplay. Ja do was wertam, produżamy wysyłania trio świtiu za mikrofonem Severian Kosowski, kto do nas douczył teper. No tak, przypominam. Dneski mamy 23. den czerwca, den niania, tak że wszystkim nianiam wszystkiego, co najlepsze, na mnogo i błahe lita. No a ditoczkam, przypominamy, choć znam, że ste nie zabyli, ale i tak przypominamy, że to dnes 23. czerwca. No i dzisiejszy dzień to 184 dzień w roku, do końca lecz nam się 191 dni. No ale że czasu jeszcze kus i w naszym radiu też jeszcze kus, tak gramy dla was dobrą muzykę.

Tak, dolarsy nam zahrali, a my продовжаємо to dobre wysyłania, to tu dobrą nowinę. Teraz pozdrowimy sobie naszych dzisiejszych solenizantów, wszystkich tych, co świętują imieniny za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem. Zdrowimy Agnieszkę Agrypynu, Annę Arystoklesa, Joanna Osyfa, Maryju, Sydoniu, Wanducy, Zynona. Kole sobie zazrymy do naszego starego kalendaria, ruskiego kalendaria, tak dneska świadkują Aleksander, Antonina, Wasyli, Iwan, Tymofej i Feofan. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkom ta solenizantam na mnohej błahelita, wszystko co najlepszego, przede wszystkim krypkoho zdrowia.

Ode Rusina, pozdrawuj z LMFM. Słuchaj LMFM. I młode Rusina ho słuchają.

Dobro slovače, se znate, že dnes den njanja, den vidča, dumam, že hej, to predovšetkem toto važne netipove švato, jak je dnes v karti z kalendarja stričame, znači ča do 23. Červča. Okrem toho máme den publicznej služby, medzinarodny den vdiv, czy medzinarodny den žen v inženerii. Ale tiež olimpijský den, takže to sú také hlavné netypové tiež švata dny, jaké dneske v karti z kalendária máme zapisané. Predovšetkým najvážnejšie je toto perša, o którym im wspominał, den niania, den widcia. Także to wszystkim nianiam, widciam żelamy na mnogo i błahe lita, przede wszystkim zdrowia, przede wszystkim radosty, wtichy z ditoczok na ditoczkam. Przypominamy, choć znam, że ste nie zabyli, ale przypominamy, że to dnes, to ważny den. Także to gramy teraz dla wszystkich nianiów.

0: Drodzy słuchacze, ja do Was wertam, zachodźcie na portal MFM, bo tam anonsujemy o ciekawych podiach, o ciekawych riczach. No i tak, medże intrzymane od ucha, zacznę się już 29. Międzynarodny Folklorny Festiwal Świt Pit Keczerom. To ta podia zaczyna się jak raz poza rany, bo 25 czerwca junia, znaczy się w czetwer, koncertom w Lignycy, na odkrycia Lignycia i na zawieszenia też bude Lignycia toho roka. Występlad medzy inczyma ansambli z Chile, Czech, Ekwadoru, Gambii, Indii, Meksyku, Rumunii, Senegalu, Ukrainy, no i oczywiście Polszczy. Holowny organizator to Lemkiwski ansamb Fiśni Tańcia Keczera. Także to hľadajte na mapie Nižnjego Śleska, jak raz toj miejscowosty, kotra by wam pitpasowała, gdzie byste mogli zajty. No i zjate sobie uczast choć w jednym koncercie, jak raz tohoże, tohorycznego festiwalu Świt Pitkę. Pitkę czerą.
1: Wczera, dnes, zaran. Lem FM. Słuchaj, передавай drugim. Lem FM.

Dorosła Czewertam Guwam, продолжаем nasze wysyłania. To Radio LM FM i to oczywidno audycja Jakusia Nadiju Furt iszczy Lubyte. Ta audycja Tryświty dnes bisiduju do was priamo z Wrocławia. Dobry, zazryjmy sobie do naszego lemkiwskiego rusyńskiego kalendarium, co my tu dnes mamy. Kiedy idę o nasze lemkiwskie daty, tak toho za velo nie je, ale moglibyśmy dać to wspomnąć jak raz z toho, co szersze, uższe w rusyńskim świecie się działo. No i może zacznijmy od daty 23 czerwca 1891 rok, to data narodzenia Władysława Wanczury, pisatela lewicowej orientacji, czyja twórczość, jego twórczość związana była z Podkarpacką Rusią. Dalsze wspomnijmy nam Petra Miloslavského, jaki wrodził się 23 czerwca 1896 roku, był to chormajster umlistwoznatel, probaczte, ale to jest ciężkie słowo, rusyńskie słowo i to przede wszystkim w rosyjskich wydaniach, ono na lemkowy nie może aż tak popularne, to grupa humanitnych i socjalnych nauk, która ma je przedmiotem studii wytwarny umilstwa. No i jak raz był też kompozytorem i uczytelem. Dalsze możemy jeszcze wspomnieć na Laszlo Csopea, jaki pomer 23 czerwca 1936 roku. Był to pedagog, słownikar, tłumacz, sporiadnik uczebników prorusyńskiej szkoły, reformator języka. Nie mamy żadnej daty z Lemkowyny tak ścisło powiązanej z naszą kochaną Lemkowyną, naszą historią. Tak się hneskę obejdziemy, ale nie obejdziemy się z muzyką, kolo muzyki, tak i teper was proszę, gramy wesoło.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM. LEM FM.
1: Witaj, to drodzy słuchacze, po przerwie. Ja bym wam chciał teper daszto fajnego zagrati. No i może pidemy sobie za kapelą Roland do Ćircza. Nie chcę jeszcze nic zdradzaty, ale może się tak stanie, że Roland przyjdzie na jeden z lemkiwskich festiwaliów do Polski. No a teper Roland, kiedy wydawał sobie cedeczko na 20 litia dielnosty, tak dalej, tam naszą lemkiwską śpiewanką Pidoblaczką, słowa autorstwa oczywidno Semana Madzelana, to tu muzyku na narodnych motywach, to tu, którą znamy melodię, oczywidno zrobił maestro Jarosław Trochanowski, no i tu ma te jak raz prymir, tyż twórczosty, jak raz Ćirczanił z kapeli Roland.

0: A ja znam azbuku.
1: Už poznali my
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: V jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. I czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seret słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: Cze jak czyżyk.
4: Sza jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miachki.
4: Z twardą znaką.

Dobra, słuchacze, ja się z wami już pomaleńkę praszczam. Kończymy dnešnie wysyłania audycji Trzy Świty. Dneska był wtorek, 23 den czerwca, już się to den nam pomaleńkę kończyć. Ale ja się ciszę, bo mamy lito, przed nami jeszcze dużo fajnego, dużo dobrego. No tak, neodołha się zastrytymy w czetwer. Już o dwa dny zazbudu z wami. No a za dneska wam dziękuję. Majte się szumni, majte się dobri, dobranicz.

0: 1,
1: 2,
2: 3. Trzy świta, wieczorem.
1: 1,
2: 2,
0: 3.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świta
1: od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień.

Miałem sentyment do Takołysza, pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenko i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce, na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gełtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczy dychaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: Loyalnym FM.
1: Jest sreda, 24 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 19 czerwca junija w pierwszej szkole w Nowicy z inicjatywą Wedłuczego Komisji Kurortnej Zdrowia, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Uścia-Ruskie odbyła się strycza z mieszkańcami Syły w sprawie stworzenia rezerwatu przyrody. Rezerwat, którego proponowana nazwa to Lemkiewska Jalici, ma obejmować 200 hektarów lisiu, medzianowiciem a liszczonami. Prysutno na strycza selany wypowiadali się ryszuczo proti stworzeniu rezerwatu. Podobne stanowisko przedstawili urzędnicy. Proti są też Državne lisa, w których zarządzaniu jest fragment lisiu obniaty planowanym rezerwatom. Wczera, 23 czerwca junija, z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się kwerenda w terenie, żeby odczynić propozycję. Wnioskodawcą stworzenia rezerwatu jest Sospilna Organizacja Zagalnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptachiu. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wyznaczono pod rezerwat terenu obnimają lisy o charakterze pralisiu, что суть то житиска чесненных, хороненных катунків рослин и звірят, котрих в Карпатах є щораз менше і заслугують на особливу охорону. Місцеві люди бояться ограничень, яко в'яжуться з введенням нової форми охорони. Уж зараз в Державному етнографічному музею в Варшаві відбудеться дебата poświęcona spadkowinie i współczesnej obecności Lemkiów Rusyniów w europejskiej kulturze. W stryczu wezmą uczest przedstawnika naukowych, kulturnych czy medialnych środowisk, jakoby świadczyły budut o dostępności języku i wyklikach współczesnej społeczności Lemkiów. Pesida tokała bude meczeńczoma historycznych naśnictw Waseliń, ich wlejania na fungowanie wspólnoty gnis, od osłablenia przekazu języka po geograficzne rozbycia. Eksperto dumaty też budut nad rolą medii, edukacji i internetu w podtrzymywaniu kultury, a też nad problemami związanymi z jej finansowaniem i prysutnością w publicznym prostory. Organizatora zaprosili do besiedy profesor Lidyju Stefanowską, Jurija Staryńskiego, Oksanu Hraban-Nichtańską, Michała Szumko ta Natalię Małecku-Nowak. Debatu moderował bude doktor habilitowany Piotr Majewski, kulturoznawca i socjolog z Uniwersytetu SWPS, znawca antropologii oporu i studii nad grupową pamięcią. Rosyjski ansambl Puls w ostatnich dniach brał uczest w jednym z najbardziej prestiżnych, międzynarodowych, folklorystycznych festiwali w Europie – Tuna Carnival, Danube Carnival. Podzieja każdego roku gromadzi najlepsze ansambli z całego świata i daje prostor do prezentowania tradycyjnej kultury, artystycznej wymiany i budowania międzynarodowych kontaktów. W tegorocznym festiwalu wystąpili artysty z Brazylii, Bułgarii, Polski, Słowacji czy z Hiszpanii. Podczas konkursu, którego rywen był bardzo wysoki, ansambl Puls zaprezentował się wyjątkowo uspiesznie. Zdobył uznania tak publiko, jak i profesjonalnego jury. Tomił wernął z najwyższą nagrodą festiwalu Muci Janosz Festival Award, przyznawaną za wyjątkową artystyczną jakość i zagalny wkład w wartość międzynarodowego festiwalu. Od 18 sierpnia augusta do 10 września septembra w prostorach Domu Nacjonalnych Mniejszości w Pradze prezentowana bude wystawa pod nazwą Czechosłowackie stolicie w Kirgizji. Wystawa wskazywała bude unikalną historię czechosłowackich osadników, którzy przed 100 rokami wyjechali do teodosznej sowieckiej Średniej Azji, żeby brać uczest w budowaniu nowego promysłowego centra na terytorii dzisiejszej Kirgizji. Okrema uwaga na wystawie poświęcona jej Rusynom z Podkarpackiej Rusy, dzisiejszego Zakarpatia, które tworzyły znaczącą część czechosłowackiej produkcyjnej kooperatywy Innerhelpo, brali uczest w budowaniu fabryk i infrastruktury. Ekspozycja pierwszy raz szersze wskazuje ich historię i motywację, związaną maczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
0: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Słuchacze, przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowak, to jest nasze drugie żyłe wysyłania na antenie Radia LMFM, a Radia Ruskoj Bursy z Gorlec. Witam Was serdecznie, pacisna godzina. Zaczynamy do 10:45, bo tu Wam przybywała, tak jak uprzyjemny tytot pekelni horiaczy den.

energetyczni, bo może tej energii brakuje przy takiej oriaczci. Moi drodzy, dnes jest sreda. Wczoraj nam wtiuk den, probaczte, ale dnes jem sreda 24 czerwca 2026 roku. To jest 185 den, przed nami jeszcze 191 dny. To sredyna 26 tygodnia. 2026 roku, jak to fajnie się nam składa. Przed nami jeszcze 134 robocze dny, 57 swobodnych od roboty i jeszcze 90 przed nami litnich dny. No na żal one nie będą litnie, ale tak sobie możemy się tak pociszać, że to jeszcze, że to litni dni, dny, to taka zabawa. Słuchamy, tak? Sonce zbudyło się 4:28, swytaty zaczęło skorsze, bo już od 3:26. O 3 jeszcze ptaszata się nie derli, ale już około do 4 już się derli na oczy to te swoje, w sensie na ucha. Ja bym to czuła, że tak właśnie było. Kto jeszcze nie może spać w takich choriaczkach? Sonce schować się zas o 20:47, a zmarknę się, że zrobić się temno przed desiatą, tak. I bliżymy się do połny. Najbliższa opiat dny 29 czerwca junia, także to taki to gruby, prawie że grubiczki. Miesiąc już

desy tam się katulat po nebi schował się już, ale zas się wkaże o 15:50 sim. To smotr teho lekko bude, bo nebo praktycznie bezchmarne.

Moi drodzy, przypominam, że możecie się też ze mną kontaktować natalia@etlem.fm 606-108-101 i przez Messengera, to moi normalni dane osobowe. Natalia Małecka-Nowak w pyszte, to nie znajdete na Messengeri i na Viberi jem też i jeszcze dajem na WhatsAppie. Także to życzę waszych wiadomości. A my teraz już przechodzimy na strony Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki i no zaciekawione je, bo jest ciepło, a będzie jeszcze cieplejsze. W den będzie bardzo słoneczny, ale na północy momentami pojawią się chmary. Maksymalna temperatura od 23 na Suwalszczyźnie, około 26 w centrum do 30 na zachodzie. Studenniejsze nad samym morzem, około 20 gradusów. Wiatr słaby na północy, momentami umiarkowany i zachodni, północno-zachodni. W nocy też będzie harda pogoda, znaczy chwila. Minimalna temperatura od 12 gradusów na północnym wschodzie, około 15 w centrum do 18 na zachodzie. W podhirskich karpackich obszarach od 11 do 13 wiatr słaby. I w weekend temperatura w Polsce może osiągnąć aż 40 gradusów. I jeszcze choria trzymaj w poniedziałek, bo synoptyki prognozują nawet 41 gradusów. Do Polski zbliża się ta wołna ekstremalnej choriaczki, która paraliżuje teper już zachodnią Europę. Tam termometry wskazują wartości powyżej 40 gradusów Celsjusza. I bardzo możliwe, że taka aura dotrę i do Polski bardzo horiaczo, mają być już zaran i pozarany. W większości regionie drżawy termometry będą wskazywać więcej jak 30 gradusów. Na zachodzie to te termometry może wskazywać aż 34 gradusy. W sobotu na zachodzie no, będzie bardzo horiaczo, tam nawet 38 gradusów, ale to nie będzie jeszcze ten pik horiaczki. Podle Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki apogeum przypada na niedzielę i na poniedziałek. Mieszkańcy zachodnich i centralnych regionów mogą spodziewać się nawet 40-41 gradusów Celsjusza i bardzo horiaczo będzie dalej wtorek. Na schodzie termometry może wskazywać nawet 37 gradusów. No, trzeba się chłodzić. Czemu będzie tak niebezpiecznie horiaczo? Związane jest to z tą ułowną falą wyjątkowej horiaczki w Europie, a za to odpowiada strefowa poruszenia strefowej cyrkulacji zachodniej nad kontynentem. Osobliwe położenia wyżu blokujące ruch atlantyckich nyżiu pozwala, że się wbija w Europę klin horiaczki, horiaczowo powitria z nad Sahary. Pogodowe modeli, jakie estymują maksymalne wartości na nadchodzące dny, wskazują to te maksima. Pamiętać trzeba, że to te modeli, które estymują, no może się jak zmylić, ale nawet jak się pomylą paru gradusów w to albo w tamtu, no w tamtu to już wolilibyśmy, żeby jeszcze horiacze nie było. Ale to i tak jest furt bardzo horiaczo. Wtorek, wczoraj we Francji odnotowali najwyższe wartości na termometrach od czasu rozpoczęcia pomiriu, znaczy od 1947 roku. Średnia temperatura dla ciebie drżawy wyniosła 29,8 gradusa Celsjusza. Rekord to był 29,4. Drżawny wskaźnik temperatur opisuje średnio temperatur dennych i nicznych w 30 stacjach pomiaru. Popередні rekordy odnotowane były 5 sierpnia 2003 roku, a pak 29 lipca 2019 roku.
w wtorek w miejscowości Pisos w departamencie Land termometry wskazały aż 44,3 gradusy Celsjusza i było to najteplejsze miejsce wczoraj w całej Europie. Czerwone alerty, ostrzeżenia przed kłopotem obowiązują do dnes w tej jak połowie drżały z przyczyny wyjątkowo wysokiej temperatury, na przykład za perły wieżu Eiffla, też właśnie Louvre podali, że od środy do soboty muzej będzie skorsze zaperany już o czwartej popołudny. 60 tysięcy gazdiłok ostała je jeszcze dnes steper bez elektryki. Awaria jest związana jak raz z horiaczkami. Ciepło jest też i w Wielkiej Brytanii. Wczoraj termometry wskazywały w jak 30 gradusy i horiaczka sparaliżowała żelizniciu. Odklikano wielu połączeń, a drżawny operator pociągu zaapelował do pasażerów, żeby hneskę i zaran podorożowali lem, kiedy jest to absolutnie nieobchidne. Londyn się gotuje. Klimatyczna kryza pcha znacz coraz głębsze w stronę wyższych temperatur. Krytyczny punkt jest coraz bliżej, powiedział generalny sekretarz Organizacji Zjednanych Nacji w czas konferencji London Climate Action Week. Brytyjska meteorologiczna agencja Met Office dała czerwone ostrzeżenia przed ekstremalną horiaczką, która ma być w Wielkiej Brytanii hneskę i zaran. Termometry może pokazywać nawet 39 gradusów. Czerwone alerty wydali też i hiszpańskie meteorologiczne służby wczoraj. To te temperatury, spodziewane temperatury 40 gradusów dotknęły czas te regiony. Fala upałów zbliża się też i do Szwecji, gdzie już teraz z przyczyny suszy w południowej części drżawy brakuje wody i temperatura w najbliższych dniach w Szwecji będzie wynosić od 30 do 35 gradusów. Na horiaczku, na ekstremalną temperaturę rychtują się też i Niemcy. Doteperyczny rekord dla czerwca zarejestrowali w Niemczech 30 czerwca 2019 roku i to gdy temperatura wyniosła 39,6, ale synoptyki ostrzegają, że w okolicach weekendu rekord może zostać pobity, bo w niektórych miejscach prognozują temperaturę 40 gradusów Celsjusza. Kłopota też odwiedzi Italię. Najwyższy alert z przyczyny ekstremalnych temperatur obowiązywał wczoraj w większej części Italii, a w następnych dniach będzie on poszerzony. Także nie znam, co wam poradzę. Może schosnujecie zaproszenia do naszej bursy. Mamy przyjemne temperatury w środku budynku.

0: Zrobię z tego Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Moi drodzy, i posłuchajcie. Samy taki fajny, po mojemu. Staracia jak pes opiatu łabu. Drugie, słowa masny, a perochy pisny. I poślednie, swój owes w korzusi, a żyto w kapelusi.

i przechodzimy do analizy kulturnego kalendaria, czyli naszej szerokiej okolicy i mam nadzieję, że się jakoś nie potraczył. Ale by ty może, że się potraczył, tak że probaczcie mi to. Możecie wybrać się zaran. Zaran, tak, zaczęłam od zarany, a szło o 26. To może jednak uda się mi wrócić do Seredy, jak mamy teper 24 czerwca. No i spróbujmy. Idziemy do etnocentra korośniańskiej zemli w Korośni. Tam świato tradycji korośniańskiej zemli w tejże instytucji i pod jest ciła masa. One się już zaczęły, bardzo wiele z nich powiązanych z noczą kupały. I dodatkowych atrakcji kalendarz jest wypełniony do soboty 27 czerwca junia. Dnes pletinia winkił z zila i z kwitia od 5 po południu i od tej samej też godziny na placu przed centrum strefa regionalnych atrakcji dla dzieci i dla dorosłych. O 7 wieczór warsztaty śpiwił związanych z lubowiu ze śpiewoczą grupą. W czwartek 25 czerwca zaplanowali gry i zabawy dla dzieci, ale takie jakśmy na podwierce, jakśmy byli młodszy, male, jakśmy grali. I 18.30 to pokaz tradycyjnego wypiekania chleba w pecy, oczywiście z degustacją. Na piatniciu zaplanowany sąd odkryty międzypokoleniowy, remisnicze warsztaty od godziny 6 po południu, o 8 wieczór rozwiązania konkursu Kwicia Paproty, to plastyczny konkurs był, a pod wieczór 20.30 koncert ansamblu Córy Mary. Córy Mary, bardzo fajna nazwa. I na sobotu zaplanowana jest korośniańska hostyna, korośniański domasz od godziny 4 i o godziny 7, a właściwie od godziny 7 wieczorem w sobotu 27 czerwca zabawa po narodniomu z kapelą z Robczyckową. To etnocenter Dnes. Kupalniany wino Knicz Kupały w Iwonyczy od godziny 19.30. Oczywiście myło wyrzene spilne pletinia u Winkiu. Konkurs na najlepszej, najharszczej. Pak muzyczno-słowne wydołysko tradycji Noczy Kupały w wykonaniu Narodnego Ensemblu Lubatowiany i Mały Lubatowiany. Zaprezentuje się też i Teatr Ognia. Dokładnie będzie to grupa Aurora z Riaszowa. Także to zazerajcie dnes od 19.30 do Iwonycza. I tu wyuczam, żeby już mi się nie mieszało. Dnes też o godzinie 17.00 możecie wybrać się do Korośniańskiej Publicznej Biblioteki. Tam projdzie promocja fotograficznego albumu Wacława Turka Historii pisane fotografią. Wacław Turek to jest fotograf, muzyk, poeta, jaki wrodził się w 47 roku w Korośni. W 70-tych rokach był osnowatelem, jednym z współosnowateli korośniańskiego fotograficznego towarzystwa. Robił jak fotoreporter przez paru roku w Riaszywskim oddzieleniu Dyrżawnej Wydawniczej Agencji. Współpracował z Tyżdennyką Podkarpacia, Dennykom Riaszywskie Nowiny. Był prezesem dolitni, prezesem fotoklubu, jaki działał przy Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Korośni i w ramach tej diagnosty zorganizował 19 międzynarodowych fotograficznych plenerii z uczestnictwem artystów z Osłacji, Rumuny i Ukrainy, Madziar. Był redaktorem miesięcznika Krosscena, peczetanego Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Korośni. W 2013 roku przyjęli go w szory členiu fotoklubu Polskiej Republiki Stowarzyszenia Tworciu, решением kwalifikacyjnej komisji
tych profesyjnych kwalifikacji fotoklubu otrzymał dyplom potwierdzający jego kwalifikacje do wykonywania profesji artysty fotografa. Roboty Wacława Turka prezentowane były na rozmaitych wystawach w Austrii, Finlandii, na Litwie, Słowacji, na Madziarach, w Ukrainie za swoją działalność artystyczną, ale też i sospilną był uhonorowany Maryńczym medalem za zasługi dla Korosna, co nagrodą marszałka Podkarpackiego województwa. Zdobył też i Złoty Krest Zasługi, brązowy medal zasłużonej kultury Gloria Artis. Maje zwania poczesnego członka Sojuzu Fotografii Słowacji. Tak, że możecie zazrzeć do Korosieńskiej Biblioteki. Dumam się, że to ta wystawa tam chwilę budę, nie można i te informacje i dokoli, ale pełni nonelem jeden ten. I jeszcze ostajemy przy Korośni, bo tam w najbliższą piatniciu 26 czerwca o godzinie 19 zacznie się Lemkiewski Wieczór. To już impreza, czy tam stricza z długoletnią tradycją, bo pierwszy wieczór był zorganizowany w 2014 roku przez Annę Romańczak i Przemka Polańskiego. To gdy muzyki w ensemblu AD to dawniejsze stroiło. Na tegorocznym Lemkiewskiemu Wieczerzy zaprezentuje się kapela spod Rubani, którą też mamy w naszej radiowej bazie. Możecie jej czuty w programie promocja lokalnych i ponadlokalnych wydawnictw Maryńczyma. Amisa Mundi, zanikający kulturny krajowid na polsko-słowackim pograniczy. To jest publikacja poczytana Muzeum Remesła w Korośni tego roku i dodatkowo zaprezentowana będzie jeszcze raz w Korośni książka pro Talerhof poczytana naszym stowarzyszeniom. Zazerajte do Korosna. Możecie tam też zazryty i z tej przyczyny, że od zarany swoją działalność znał lat Podkarpacki Muzej. I tak początek torzestwennego odkrycia zaran od 10.30 i wstupne na to tu podiju darmo. Kończył się remont, właściwie skończył się remont, tak że w nowych, odświeżonych prostorach możecie tam obserwować ekspozycji, odkrywać historię, kulturę i sztuku regionu. W programie występu ensemblu Soul, oczywiście wszystkie oficyjne też i wystąpienia dyrekcji muzeju, zaproszonych hosty, no i oczywiście prezentacji wystaw kuratorskiego prowadzenia, żeby na nowo odkryte bogactwo muzejnych kolekcji. W popołudniowych godzinach biskupi pałac otworzy swoje drzwi dla odwiedzających do toho, żeby obizryty sobie odrestaurowane prostory i wedite nowe ekspozycje w Sidybi. Wieczorem odbyde się recital Dagny Mikoś. Dagny śpiewat piaf, a to projde na placy przed muzeum. Także to inauguracja działalności, reinauguracja, bardzo tak, działalności Podkarpackiego Muzeum w Korośni, zaran od 10.30 i jeszcze to na koniec, już tu gladam moich poznaczok. Przywitania lita w Nyską Beskidi z beskidzkim klasyką na stadionie w Uściu Ruskim 27 czerwca, znaczy się w najbliższą sobotę. Początek to jest sama rano, ale to jest odkrycie biura zmagań. Także nie trapcie się, żeby tak rano brać uczas w jakichś podijach. Początek zmagań i uwaga z tymi zmaganiami związany są też i czasowe zapertia dorich. Absolutnie nie wiem, chcieli powiedzieć w jakich odcinkach, w jakich godzinach. Ciężko mi było nawet dojść do tego do której godziny, jak bym smotriła na to tu rozpysku. Prosto zróbcie to
to same. Pewnie z Jupiter wam sprawy niższe. Zazerajcie na site gminy Uścia Ruskie, czy na site gminy Nowa Osredka Kultury i tam będę też na te DM-y, czy Uściom, Aropom, Bilankom, Liszczynamy i na zamieszczy Desud, Zaperty, Czasało i Nowycia. Tak też pamiętam, że tam tabliczka była pomieszczona budut co ty od tynkę do rych Zaperty, tak, żeby stesiane szczudowale, że chcecie przejechać, a tu przez dwie godziny trochę Zaperta. O pierwszej i drugiej popołudnie zaplanowane są dekoracje tych najlepszych bicyklistów, a pak koncerty ansamblu Burian o godzinie 4 popołudny, ansamblu Roki Czanka, której znacie, a od 8.30 tańczowalna zabawa z DJ-em Sanderom. I Burian, oczywiście, że Burian mamy w naszej bazie i po jednej śpiewankę Roki Czankę też mamy w bazie, tak że to będę może sobie pić piłatę pod nosem. I to jeszcze na koniec. Na co jem naszła? Bo jem naszła, że jeszcze w piątniciu 26 czerwca o godzinie 17 odbudę się wernisaż wystawy Marty Krynickiej Orzech proty zabytiu. To jest artystyczny projekt realizowany tą artystką w ramach twórczej stypendii Mistar Jaszoła 2025 roku. Uczy współczesną sztuką z etnografią, botaniką i refleksją nad promijaniem i kulturną pamięcią. Inspiracją dla projektu były Wirinia, dawne Wirinia, praktyki opisane przez Franciszka Kotulu w książce Proty Hrokam. Projekt jest próbą rekonstrukcji tradycji, ale takim intuitywnym dialogom z mnóstwem. Teraz współczesne seretki wyrazu, reinterpretowane są te lokalne zwykłe obrady Wirinia, jakie pokoleniami formowali rytm życia mieszkańców regionu. Dopełnieniem wystawy są roboty z cyklu Artefakty, gdzie przedmioty z minułosti zdobyły nowe znaczenia, spojujuczy, splitujuczy historię, pamięć, artystyczne przedstawienia w formie współczesnych obiektów. Centralnym motywem robić jest kruchist istnienia, przemijania, potrzeba zachowania śladów minułosty. Obrazy i obiekty stają się nositelami historii o dawnych praktykach, symbolach, wskazujący ich znaczenia w współczesnym kontekście. Integralną częścią wystawy jest słuchołysko, interpretowane aktorami teatru imienia Wandy Siemaszkowej w Jaszowie. Także to dodatkowe smysły będą jeszcze aktywowane, żeby jeszcze bardziej zanurzyć się w atmosferze dawnych Wirin, przeżyć ich na nowo z nową narracją może. Dopełnieniem ekspozycji są informacyjne tablety, jakie prezentują botaniczne rysunki zila, które było hosnowane lokalnie na obszary Riaszyłszczyny i cytowania z książki Proty Hrokam Franciszka Kotuli. No, bardzo interesujący projekt. I jeszcze staje się mi, że mała jem dla was poznaczone, żeby wam powiedzieć, że od najbliższej soboty możecie obserwować wystawę 120 litia turystyki, zorganizowanej turystyki na Sandeczyni, fotografii, wernisaż wystawy o 15 godzinie, a miejsce to galicyjskie miasteczko znaczycia od Dilinia Muzeum Sandeckiej Zemli. Wszystkie lubiteli piszych wandriłok po horach, bycia z przyrodą, aktywnego odpoczynku powinna zainteresować, co ta wystawa. Zrychtowana ona jest z nachody 120 litia zorganizowanej turystyki na Sandeczyni i wystawa przypomnę ludy, jak wytyczali, znakowali pierwsze szlaki, budowali koleby, tworzyli turystyczne towarzystwa. Będą wskazane archiwalne znymki dokumentujące trud tych ludy i ich osiągnięcia. Początki zorganizowanej turystyki na Sandeczyni sięgają 1906 roku. To z inicjatywy miejscowych dijaczy w Nowym Sandze osnowali turystyczne towarzystwo, pereformlene w tatiańskie towarzystwo Oddilinia Beskyd. Tyma najbardziej zaangażowanyma
w tamtym czasie byli Antoni Lęczowski, Kazimierz Sosnowski, Błażej Sławomirski, Julian Smolik i inni. Pierwszym wedłuczym Beskidu prezesem był August Hraf Bereza z Witowic, a pierwszą hirską prochulku zorganizowali 1 lipca julia 1906 roku na trasie pewnyczna radiowa koneczna hala retro. Jednym z najważniejszych elementów działań tego dilinia było wytyczanie i znakowanie turystycznych szlaków sandeckim Beskidi. Także to jest to dokładnie opisane w którym roku jaki szlak. A w międzywojennym periodzie osobliwą rolę w działalności Beskidu odegrał Felix Rapf, wieloletni też prezes od Dilinia, член Głównego Zarządu Polskiego Tatryńskiego Towarzystwa, spółtwórca koncepcji trypaskowego znakowania turystycznych szlaków. No, to dla nas jest teraz absolutnie normą i prynym mamy, jak to też to było od PSE, ale to kto się musiał wydumaty. Był też autorem cienionego prowidnika Nacjonalny Park w Pieninach. I w tym czasie uwaga od Dilinia Beskid zaserczała się przede wszystkim na realizacji projektu budowy turystycznej koleby na Perehybi, którą koniec końców oddali w 1937 roku. Pak, a właściwie nie inny pak, ale skorsze, bo w 1934 roku powołało się im odkryte schronisko na Krenicki Jaworyni, wybudowane dzięki inicjatywie i zaangażowaniu oddzielenia PTT w Krenicy, które było częścią Beskidu. To i wiele innych ciekawych informacji pro zorganizowaną turystykę na Sandecczyni możecie doznać się z najnowszej wystawy, jaka wkazowana będzie do 9 sierpnia, augusta tego roku w galicyjskim miasteczku Nowym Sączy. I to chyba już.

A teraz mała rekomendacja. O, tak, rekomendacja od nadleśnictwa Łosia z uwagi na czerwone już doniesienia o prysutnosti medwediu w okolicach werchu. To

Ritchie z tym Zwierzatą. Szanujmy to z hościom, jak możemy wyczytać też na graffiti z rytualni nadleśnictwa Młosia. Z hościom poruszajmy się, przemieszczajmy się szlakami i szanujmy przyrodę. Nie dokarmlajmy, nie leszajmy idła, a nie jak z resztok nigdy. Wszystko bermy ze sobą. Zachowujmy tyszu. Lis to jest chyża różnych zwierząt, w tym medwiediu. Budźmy ostrożny. Kiedy tak się trafi, że będę wtedy wydity medwiedzia, zachowajcie spokój i pomały się oddalte. Razem chronmy dyku przyrodu, z koho bez kitu. Pewnie, że tak.

Moi drodzy, a kiedy byście chcieli poczytać o czym, no takim, że by od razu wam się zrobić smutno i przykro i ciężko, bo takich informacji mamy furt z każdej strony non-stop, to rekomenduję wam zazryty do najnowszego wydania biuletynu Magórskiego Nacjonalnego Parku Magóra numer 2 za kwiecień czerwiec 2026. Bezpłatny wydrukowany egzemplarz dostępny w sud w siedzibie parku, ale może te online nową wersję sobie poczytać w każdym momencie czysto darmo. I w najnowszym numerze, w najnowszym wydaniu możecie poczytać dopis o żytliskach roślin, jakie znajdują się na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku, ale tych, których lubią wilgitny miścia. Rozmaite to rośliny, w jedno z oznakami możecie o nich sobie poczytać, poobserwować ich. Możecie też, może się zainspirujecie dopisom o kieszeniach, założycie sobie zilnik i w czasopisie doznacie się krok po kroku, jak taki zilnik sobie zrobić, znaczy przede wszystkim jak odpowiednio zasuszyć pozbierane rośliny, żeby no, w fajnej formie one ostały, jak sobie ich przyczepić. Możecie też poczytać dopis o prawosławnych cerkłach Srednej Lemkowiny, jakie nachodyły się na obszary dzisiejszego Magórskiego Nacjonalnego Parku i w tym numerze będzie to pierwsza część całego cyklu. Omówiona będzie cerkwą w Żydiuskim. W poprzednim numerze opracowane było było seło żydowskie i grekokatolicka parochia, a w tym numerze już dopis poświęcony jest prawosławnej cerkwi i otwiera cykl no, całej serii dopisów o cerkwach. I to dopis autorstwa Damiana Nowaka, a poprzednie dwa o koszeniach i o zilach to dopis Magdaleny Kuś, a o roślinności Agnieszki Nowak. To te dwie pani, to robotniczki Magórskiego Nacjonalnego Parku. Damian Nowak to przedstawiciel Muzeum Bliskiej Ziemi, ale też i Stowarzyszenia Ruska Borsa w Gorleciach. Za to bardzo rekomenduję. I możecie też poczytać dopis pro monitoring śmiertelności zwierząt na drogach Magórskiego Nacjonalnego Parku w kontekście migracyjnych korytariów. To no, męczę pozytywny, ale jednak aspekt, który też jest związany z funkcjonowaniem parku i no, naszej prysutosty jak człowieka. Zazerajcie na site parku, poberte sobie to wydania i inczy archiwalny mpn.gov.pl. Taki jest adres site'u.

I moi drodzy, już prawie że na koniec poczesnej chodyny zazaramy do polskich kin, a tam serio to weekendowych premier jest męczyńczyma film akcji science fiction amerykańskiej produkcji Supergirl. No, mamy Supermana, to mamy i Supergirl. Historia Kary Zor-El i jej mrocznych początków w kince pojawiła się na Ziemi. Inną propozycją jest francuski thriller Mi Amor. Mamy Romy, która jest paryżską DJ-ką, znaną, przyjeżdża na Kanaryjskie Ostrowy, żeby wystąpić w czas nicznej imprezy techno. Następnego dnia budzi się sama w hotelu. Jej najlepsza przyjaciółka zniknęła bez śladu. Lokalna policja wykazuje się obojętnością, a mieszkańcy mołczanią. Jedynym, który chce pomóc, jest Vincent, właściciel klubu. O mracznej przeszłości, którego intencji no nie da się do kińcia odczytaty, rozczytaty, odhadaty. Ladania według Romy do takich prywidiów turystycznego raju i do jego podziemnych korytariów, szemranych klubiów, no mracznych historii. Mi Amor. Inną produkcją, którą możecie obserwować od tego weekendu w polskich kinach, to jest film amerykańskiej produkcji, który ma poznaczonych paru żanrów, że jest to i horror, i thriller, i komedia. To ja już nie znam, co to. Na hołok to Krwawe polowania. Mamy 1986 rok. W Czarnobylu stało się, aż to się stało. 20-letni Mike brutalnie nokautuje rywaliu, ostajuczy najmłodszym masterom świta ciężkiej wagi. Ameryka żyje popkulturą, wielkimi bohaterskimi akcjami, czysto nieświadoma tego, że chowa się w mrocznym jej sercu. W meryczasie w Michigan sześciu twardych kamaratów z Detroit zostawlat za sobą fabryczny dym i ruszać na uboku piłnicz. Ciel to doryczny światy rytuał morskiego braterstwa. Alkohol pod polowania na oleni w odtiatym od świta miejsce. Ale to jeszcze nie wszystko, ale ostał was w takim zawieszeniu. No, maje się welodiaty, szak to horror, thriller i komedia w jednym. I jeszcze jedna propozycja to czarna komedia belgijsko-francuskiej produkcji Koniec imprezy. Młoda para jecha do rodzinnej chyży willi na południe Francji, rachuje na spokojny odpoczynek kus luksusu. Na miejsce wskazuje się, że mecze bohatymi właścicielami i ludźmi, które opiekują się willą, że to się tam dzieje. Prywydni, niewinne sytuacje przerażają się w serię śmiesznych potyczek. Niespodziewano wyklikuje to głęboki konflikt, jaki będzie miał poważne naśladstwa. I jeszcze jest jedna propozycja, tym razem to już familijna produkcja, przede wszystkim dla najmłodszej publiki, chłopczysko na kinciach świta. Omul rozumie, by się dość wiriat, ale nie potrafi to, by się dołatwić ze swoim bratom. Dola zmusza ich jednak do współpracy, kiedy mificzna istota odbiera tę duszę ich sestry. Mracznie to zwłóczy, ale oczywiście wszystko dobrze się skończy. No i powiedzmy, że dobrze się skończyło też. I nasze wysyłania, patrz na chodynę, dziękuję za dne, za przysotnist. Zapraszam w ponedziałek zas na patrz na chodynę, a po drodze jeszcze słuchajcie naszego radia. Dziękuję, by się dała Natalia Małecka-Nowak.

Endymecie, my o tym spaty, kulko można się utrywać, kuj je widzieć.

0: Plem FM.
1: Dobry den, drogi słuchacze, Łemkiewskiego Radia Lem FM. Besiduje do was Jakub Zygmunt. A to znaczy, że zaczynamy naszą geograficzno-turystyczną audycję, która nazywa się Beskidnik. Jak znacie, w Beskidniku idziemy w podróż desy daleko oraz desy blisko. No a de dnes budeme, już wam zdradzam. W dzisiejszym odcinku pojechamy daleko do Ameryki i budeme eksplorować nacjonalny park Sekwoi, jaki nachodzi się w centralnej Kalifornii, w zachodniej Ameryce, w zachodniej części Ameryki. Jak wam to już zwuczyć interesująco, lubite chodyty i obzeraty wielkie drewa, no to dnes budeme to robyty. No to zaczynamy. Przed chwilą czuliśmy, oczywiście, dasz to po angielsku, Ensemble Parcel z Australii, a w śpiewanci Tied Up Right Now, a teper poczujemy, posłuchamy, dasz to po rumuńsku, budę z Mołdawii, Ensemble Via Daca, w śpiewanci Papa Aruda. No a pak jechamy do Kalifornii.

Jesteśmy z powrotem na antenie Beskidnika w Radiu LEM FM. Przed chwilą słuchaliśmy mołdawskiego zespołu Via Daca w piosence po rumuńsku Papa Ruda. No a dzisiaj idziemy, podróżujemy. Tak naprawdę musimy polecieć do Kalifornii, w rejon centralnej Kalifornii. Będziemy dzisiaj zwiedzać Park Narodowy Sequoia. Jest to prawdziwa gratka dla fanów natury i cudów, no bo czy można inaczej określić to, co nam zafundowała Matka Ziemia, Matka Natura w rejonie centralnej Kalifornii? To właśnie te tereny, a konkretniej południowa część pasma górskiego Sierra Nevada, to tam upodobał sobie, tamto miejsce upodobał sobie gatunek największych drzew na świecie. W ogóle sekwoje olbrzymie, bo tak się nazywają. Co w nich takiego wyjątkowego? No oczywiście to, że są, jak nazwa mówi, olbrzymie. Są tak wielkie, że nazwano je mamutami wśród drzew. I naprawdę, tak już zupełnie na serio, to te drzewa są przepiękne. Ich rozmiary, wygląd i budowa to trzy podstawowe elementy, które zachęcają do przyglądnięcia się temu tematowi z nieco bliższa. Sekwoje porastające, Park Narodowy Sequoia, są największymi drzewami na świecie. Uwaga, tutaj nie można mylić tego z najwyższymi drzewami na świecie, z Parku Narodowego Redwood. Chodzi tutaj w tym wypadku o objętość drzewa, a nie o ilość drewna, jaką w sobie, a więc o ilość drewna, jaką w sobie zawiera. Tak więc różnica między mamutowcami olbrzymimi, bo tak też nazywane są sekwoje olbrzymie, a redwoodami z północnych wybrzeży Kalifornii, no to widać od razu. Te pierwsze mają o wiele potężniejszy, obszerniejszy pień, no i chciałoby się powiedzieć, że te drzewa bardziej rosną wszerz niż wzdłuż, no ale jeśli one mają 80 czy 90 metrów wysokości, to też jednak nie jest to do końca prawdą. Mamutowce mają także piękny kolor kory i tak unikalną jej strukturę, że już po ujrzeniu pierwszego okazu możemy się naprawdę zakochać. W ogóle cały las i skupisko olbrzymów sprawia, że czujemy się jak na innej planecie, a co najmniej jakbyśmy się cofnęli w czasie. O największym drzewie świata powiem już za chwilę, tak więc nie opuszczajcie nas i anteny. Posłuchajmy troszeczkę muzyki zespół Hrdza ze Słowacji w piosence po rusińsku Dziuczata, a potem będziemy wędrować przez dalsze zakamarki tego Parku Narodowego Sequoia.

0: Lem FM.
1: I to był zespół Hrdza ze Słowacji w piosence Dziewczata. No i jesteśmy w dzisiejszym Beskidniku, w dzisiejszym odcinku w Parku Narodowym Sequoia w centralnej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych Ameryki. I tutaj znajdziemy właśnie największe drzewo świata. Generał Sherman, bo o nim tutaj mowa, to najbardziej oblegana atrakcja tego parku narodowego i trudno się temu dziwić, zważywszy, że jest to obecnie największy żywy organizm na Ziemi. Generał ma już około 2200 lat, co w porównaniu do innych mamutowców oznacza wiek średni tego staruszka, ponieważ niektóre mamutowce, czy inaczej zwane właśnie sekwoje olbrzymie, dożywają nawet 3500 lat. Niestety generał Sherman nie będzie już wyższy. Nie jest to jakiś problem, bo mierzy sobie 84 metry, ale będzie za to szerszy. Sherman przybiera co roku na objętości i to dość sporo, bo określa się, że przybiera na tyle, że można by z tego stworzyć kolejne dość duże drzewo. Na tarasie widokowym, który umożliwia spojrzenie na giganta z większej perspektywy, wyznaczono obrys podstawy drzewa. Aby móc uzmysłowić sobie rozmiar tego pnia w najszerszym miejscu, najlepiej jeśli pomyślimy o obwodzie drzewa, który wynosi, uwaga, bagatela, ponad 33 metry. Tak więc jest to ogromne drzewo, którego nie obejmiemy własnymi ramionami i będzie nas, będzie potrzeba nawet nie 10 ludzi, a około 20, aby to zrobili. Po zapoznaniu się z takimi danymi łatwo można stwierdzić, że Sherman ma w sobie bardzo dużo drewna, naprawdę dużo. I jest też dość fajnie odnieść to do czegoś, co możemy sobie lepiej wyobrazić. Możemy dysponować, czy ja dysponuję takimi danymi odnośnie drugiego największego drzewa na świecie, generała Granta, który rośnie na terenie Kings Canyon National Park, sąsiadującego z Parkiem Narodowym Sequoia. I generał Grant mierzy 81,5 metra wysokości, a jego obwód u podstawy to prawie 33 metry. No i teraz najlepsze. Wyobraźcie sobie, że gdyby stworzyć bak samochodu wielkości tego drzewa, to bez ani jednego dodatkowego tanku,

Jesteśmy z powrotem w Parku Narodowym Sekwoi w dzisiejszym Beskidniku. Wędrujemy sobie w centralnej Kalifornii i oglądamy największe, najbardziej objętościowo największe drzewa na świecie. Przed chwilą tylko przypomnę, słuchaliśmy T.Est, takiego remiksu łemkowskiego do piosenki Molowy Majeran w wykonaniu Suzanny Jarej. No ale wracajmy do naszej Kalifornii. Jeszcze jesteśmy na Dalekim Zachodzie. Warto może troszeczkę wspomnieć, co można zobaczyć jeszcze poza tymi największymi drzewami w tym parku narodowym. Jak wiadomo, jak każdy park narodowy, taki tutaj znajduje się wiele szlaków spacerowych, trekkingowych, które umożliwiają podziwianie największych drzew na świecie oraz okolicznych pięknych terenów. Nasze odwiedziny w Parku Narodowym Sekwoi mogą być także nieco krótsze, ponieważ jeśli zwłaszcza objeżdżamy Stany Zjednoczone i chcemy zobaczyć jak najwięcej, no to

Wiadomo, że nie spędzimy tam wielu dni czy wielu tygodni i nie będziemy mieli tyle czasu, żeby poświęcić na dokładną eksplorację tych szlaków. Można jednak polecić jeszcze na taki szybki trip dwa miejsca, na których czy w miejscu, których można sobie zrobić taką intrygującą fotografię. I mowa tutaj o Autolog i Tunnel Lock. I właśnie o tym pierwszym chciałbym najpierw wam powiedzieć. Autolog Tree, tak dokładnie się to nazywa. Jest to powalony pień sekwoi, który przystosowano w ten sposób, aby można było na niego wjechać samochodem. No cóż bardziej ekscytującego na gigantyczny pień, wystawić głowę przez szybę i dać cyknąć sobie fotkę. No, właśnie ta sekwoja na szczęście upadła samoczynnie, po prostu się przewróciła, a osoba odpowiedzialna, czy zespół osób odpowiedzialne za zarządzanie tych terenów, wpadło na taki pomysł, w cudzysłowie, zagospodarowania, które przyciągnęły turystów. I to już ta atrakcja Autolog Tree już tam działa, funkcjonuje. Tak naprawdę to drzewo jest przewalone już od lat 20. XX wieku. I to było bardzo dobre rozwiązanie, które promowało te lasy dla ruchu turystycznego, a nie jako najlepszego miejsca dla pozysku drewna. Niestety obecnie na Autolog nie można już wjechać samochodem. Pień jest już bardzo zniszczony i nie utrzymałby tak dużego ciężaru. Do tego miejsca można jeszcze jednak podjechać i pooglądać z bliska ten bardzo nietypowy podjazd. A to o drugim miejscu, o Tunnel Lock, to wam powiem za krótką chwilę. Posłuchajmy żywszej nuty z Estonii, dokładnie estońskiego folku w wykonaniu zespołu dobrze nam już znanego z Beskidnika Trad Attack, a piosenka nosi tytuł Tehke Rumi, co dokładnie oznacza tyle, co zróbcie miejsce. Tak więc zróbcie miejsce, wjeżdża Estonia na chwilę w Beskidniku.

0: Blim FM.
1: To był zespół Pada Tak z Estonii w piosence Tehkerumi, czyli Zróbcie miejsce, i zrobiliśmy miejsce na chwilę przerwy muzycznej i wracamy w Beskidniku do Kalifornii, dokładnie do Parku Narodowego Sequoia. Dowiedzieliśmy się przed przerwą o Autolog Tree, czyli o drzewie, na które można wjechać w tym Parku Narodowym, a teraz o Tunnel Logu chciałbym coś powiedzieć. Jest to kolejna powalona naturalnie Sequoia, po prostu przez czynniki naturalne, która zablokowała wówczas funkcjonującą drogę w tym parku narodowym. Wymyślono zatem, aby wydrążyć w niej tunel i tak korzystać nadal z tej trasy. Było to przedsięwzięcie mniej kosztowne, jak się okazało, niż usunięcie całego pnia. A że skoro wiemy, że obwód takich sekwoi może sięgać 30 metrów, to możemy się domyśleć, że wszelakie przesuwania czy transport takiego drewna jest niezwykle trudny logistycznie i faktycznie wydrążenie tunelu mogło się okazać w tamtych czasach po prostu tańsze. Obecnie Tunnel Log jest jedną z atrakcji turystycznych Parku Narodowego, która przyciąga rzesze chętnych na kolejną nieszablonową fotografię. Tak więc do zrobienia zdjęcia ustawia się często bardzo długa kolejka. Nie ma tam już dawnej trasy przejazdu. Teraz tak naprawdę to jest taka zatoczka dla turystów. Jeśli spojrzycie sobie może na zdjęcia w internecie, zobaczycie, że ta kolejka samochodów do tego, żeby zrobić sobie zdjęcie na tle tunelu wydrążonego w pniu sekwoi, potrafi być naprawdę długa. My jeszcze nie kończymy programu. Na razie was zabieram w dłuższą podróż muzyczną przez dwa kawałeczki muzyczne. Posłuchamy teraz ostrego brzmienia z Bośni i Hercegowiny. Czegoś bałkańskiego dawno nie było. Zespół Dubioza Collective w piosence No Escape from Balkan. No i nie ma tego Escape from Balkan. Jeśli ktoś był na Bałkanach, to wiadomo, zawsze się zakochał. A potem będzie zespół Awa, jemeńskie trio w piosence Habib Galbi. Tak więc trochę bałkańska, potem troszeczkę orientalnie, a potem wracamy do Kalifornii.

Лем FM 106,6 Горлиці, 103,8 Полковичі. Лем FM – то твоє радіо.

I to był zespół Ała, jemeńskie siostrzane trio. Dziewczyny śpiewały kawałek, czy tak troszeczkę śpiewały i rapowały. Habib Galbi. Oczywiście jest to muzyka inspirowana folkiem i muzyką ludową z Jemenu. A my wracamy do Kalifornii, ponieważ dzisiaj sobie zwiedzamy i poznajemy Park Narodowy Sekwoi w centralnej Kalifornii, w zachodnich Stanach, w zachodnim stanie tak naprawdę Stanów Zjednoczonych. Ten Park Narodowy Sekwoi, no to w nim doświadczymy, czy poczujemy te, no doświadczymy takich rzeczy, które zapadną nam w pamięć. Dla nas ten Park Narodowy Sekwoi to może okazać się jednym z tych miejsc, które właśnie zdecydowanie warto odwiedzić. Można zobaczyć w nim piękne, majestatyczne, wręcz ogromne drzewa, których nie spotkamy nigdzie indziej na całej kuli ziemskiej. Przypomnę tylko, że dzisiaj dowiedzieliśmy się troszeczkę o tym parku narodowym. Dowiedzieliśmy się, na czym polega ta olbrzymiość, ta wielkość tych drzew, ponieważ tutaj chodzi o nie wysokość, a o tym, że one są objętościowo największe na świecie, te sekwoje olbrzymie. Dowiedzieliśmy się, że największym drzewem na świecie jest generał Sherman, a drugim największym jest generał Grant. Tak przy okazji, bardzo ciekawe mają nazwy takie wojskowe. No, dowiedzieliśmy się także o dwóch atrakcjach, które przy szybkim zwiedzaniu tego parku warto odwiedzić, a mowa o Autolog Tree, czyli o takim przejeździe przez drzewo, a także o Tunnel Lock, czyli o tunelu wydrążonym w powalonej sekwoi. Mam nadzieję, że Was troszeczkę zaintrygowałem, zachęciłem do zwiedzenia tej strony świata. Mam nadzieję, że przynajmniej Wam się zrobiło tak miło i jesteście zaciekawieni i sprawdzicie więcej zdjęć, więcej informacji na temat tego parku. Również zachęcam do wejścia na blog 1000 stron świata, który był inspiracją do dzisiejszego odcinka na temat tego parku narodowego. Tak więc także na tej stronie internetowej znajdziecie więcej ciekawych, przydatnych informacji. Ja Wam dziękuję za dzisiejszy program. Słyszymy się w kolejnych Beskidnikach, a na pożegnanie mam utwór muzyczny pod tytułem Pożegnanie, który już pewno może pamiętacie z niektórych odcinków. Dokładnie mowa o szkockim folku w wykonaniu grupy Talisk, a utwór, ponieważ jest on bez słów, nosi tytuł Farewell. Tak więc żegnam się z Wami, drodzy słuchacze. Do usłyszenia w kolejnych programach. Trzymajcie się. Pozdrawiam.

kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie. Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważne chwile napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

niż dowód, który daje, by w faktach mieć pokrycie. Wchodzę miękko do krainy niepewności, mały wiary krok, wielki krok dla ludzkości, dowód przez piękną znak na czele.

0: Karpacka Ruś, oficjalny organ Karpatorusko Narodnego Komiteta Lemko Sojuza w Zjednoczonych Stanach i Kanady i Karpatorusko Obczestwa w Kanadzie. Wychodzi dwa razy na tydzień.
1: Jarzenko na sercu płacze do ciebie.
0: Karpacka Ruś numer 53. Piatnicia 29 listopada, novembra 1946 roku. A Kwoczka w Seymour, Connecticut, dostał świeże pismo z Seła Bortnoho, Gorlecki Powit. Pismo przyszło w Ameryku duże skoro, było w dorozilem 12 dni. Nie podajemy imienia autora pisma, żeby nie wystawiać niewinnego człowieka na nieprzyjemności ze strony tych lisowych band, które, jak widno, kontrolują mnoho seł na Lemkowszczyni. Bortne, 5 listopada, novembra 1946 roku. Donoszę wam, że ja od was otrzymał list, a za listą tak samo i pakunok, w którym był zimowy kołd, koszela, dwie dresy, trzy swerbliki, trzy dołota, niż, maszynka do holinia i tak dalej. Wsio przyszło w porządku, nie brakuje niczego. A teraz się dowidujecie, co nowego w Bortnom. To z jednej strony do Rosji już nie wyhaniają, ale z drugiej strony przychodzą z lisa ukraińskie partyzany i zabierają ludziom koni, młode swyni, byki, barany, wojskowe łachy, wsio zabierają w lis. A jest ich wielka siła, mają to bohato konej i są silno uzbrojeni, tak że wojsko polskie im nie może dać rady. Na Grybiuskiej Hori wojsko ich naszło w lisi, to się były 3 godziny. Bohato wojska poranyli i ubyli. Wojsko tak samo im odbyło 40 konej i miasto im zabrało z boczkami tam, gdzie mal zachowane. Do Bortnoho przyszły wodne, dniom, i zohnali chłopców z ciłego seła i robili hromadu, że oni są naprotył sowitiu i naprotył komuny, i że nie chcą zrobić wojnu, a za nima, że obstanę Ameryka i inne kraje, które tak samo są naprotył sowietiu, a w tej partii są Niemcy, Ukraińcy, Polacy i tak samo sowieckie bliżęci. Powiadają, że w skorym czasie będzie wojna naprotył sowieckiego sojuza i że tam zrobią inny porządek. Od tych ludzi, że pojechali do Rosji, niech to nie poucza jakie pisma. Ja od mamy tak samo nie mam już 3 miesiaci. A teraz wam opiszę za Prokopa Tuza. Prokop Tuz wyjechał z Ameryki do kraju i postawił heł taką herzu, jak w Ameryce, o 3 roky, a potem lyszył i pojechał do Rosji, że tam lipsze. Ale nie polubiło się jemu i stoi dobroty wciuk nazad. No syn jego za żeną ostał się na zapadniej Ukrainie, a jego żena ostała się w kołchodzi na wschodniej Ukrainie. Taklem sam Prokop Tuz wernął się i teper robić zasługów portnom u Konrata Dziamby, bo w jego chyży jest teper szkoła. I tak powidać, że mu dobry i że chciałby się wydity ze wsima Amerykanami. A na Rosyju zły. I powidać, że go obmanuli. I powidać, że Rosja jest taka, że jej nikt nie zbada, jak one znają ocyganyty naród. Kwoczka przysłał w redakcji drugie pismo z Bortnoho, jakie pouczył od Maryi Glus. W piśmie od Maryi Glus pisze się tak. My byli wszystko w Rosji, ale ja tam długo nie był, ale jeden miesiąc. Zmy chodyli do roboty od 8 rano do 11 wieczór za 20 de kazerna. To tak bars ludzie płakali. I duże pochłupiło i pomerło z głodu. A my, jak zmy wybyli miesiąc i jak zmy widzieli, że nie wytrzymamy z głodu, to mama i nianio pomerli tam. A my przyszli nazad. Ale my wszystko tam leżyli. Korołu i gracia, co zmy zabrali z domu. Lemłachy zmy zabrali i wtekli. A korołu zmy nie prodali, bo zmy dumali, że nas wernu do Dhranyci, to choć z koroła pute. Ale zmy przeszli, że tam nikto nic nie chwarył. Lem zmy łachy nesli, to nam wszystko zakrali. Przyszli zmy domiu, hoły i bosy. Ale i tak, dziękuję Bohu, choć zmy w hołych ścinach i bez koroły, no i tak lipsze jak tam. Ja teper w Polanii mam 3 dziłki. Jedna była w Niemcia, a dwie ze mną w Rosji. Najstarsza i najmłodsza były ze mną, a serduszcza w Niemcia. To i ona teper przyszła. Piszesz, co mam chłopa, to chłop mi chmer już bude da z 20 rokiu i oddała jem się drugi raz. To i drugi chmer już da z 12 rokiu. Tak lem żyju z tymi dziuczatyskami. Do teper jem sobie jeszcze radyła, bo choć korołu jem mała. A teper już syny jak nie poradził, bo za korołu trzeba daty 50 tysiąc złotych, a ja nie mam ani 50 groszy. Ja przyszła z dietmy do hołych ścin, nie było ani wychladiu, ani peca, bo wszystko porozwaluane. Dalej z me wychlady i pecy kupiłam sobie 3 horci i 2 myski i to mam. Zerna z mesy zabrali i kąperi, tak us mamy. Piszesz, droga sestro, kto w waszej chyży jest, to nie jeny koho i wychlady pozabywany. Grunt trymała ja, ale jem odstupyła, bo bar z podatkę wielkie trzeba było płatyty. 18 tysiąc za grunt, a ja nie mała, to mu odstupyła. Wychlady jem pozabywała i tak jest. Za sestrą różą sme byli razem w Rosji, to róża wse płakała. Dziłku młodszu tam oddała, a starszu nit. I tak jem ich leszyła tam. Teper nikt to nie pisze nic, ani brat żaden, ani sestra. Jewa Czuchta, rodom z Seła Wołowec, pisze z Żdyny do sestry Pajzy Wołk w Cleveland, Ohio. Donoszę wam, że moja rodyna wyszła ciła do Rosji ze wszystkich seł na okolici, lem ja sama ostała się i stoi ciłej rodyny. Chodyłam po wojówce obsmotrywaty swoją wiczyznę, jak to wyhladat seło bez ludy. To bardzo hardy wyhladat. Straszno pusto, chyże pozarastali rozmaitą trawą. No i gospod Boh zawaruje od takiej roboty świtowej. W nas teper jest już po żnywach i dost teper polewat. Zemli czerez wojnu wypłanili i zerno nim ci wybrali i chudobu i tak dalej. Wszystko wyczerpali z naszego kraju. Wszystkie produkty, łachy, czerewiki, aż i len brali to, co na połotno. Bliskocił Europu za wszystkiego odbierali i nie mogli się nim ci na isty czużego dobra. Dalsze prostytetu i drugą rodynu, żeby się poskładali i posłali jej dajaki pakunok, bo drugie ludy dostają mnoho. Sąd takie ludy, że to i po 10 pakunków dostali z Ameryki. Jurko Chomiak dostał pismo od brata Mikołaja, który opisuje preselenie naszego naroda i sternałki i susitnich seł. Grymalą. Semej, żołtnia oktobra 1946 roka. Sława Jezusu Chrystu, kochany brate. Pozdrawlaju tebe i twoju żynku i dity duże kraśni i serdeczni. Takoż tia pozdrawlat moja żena i dity. Pyszu ty, brate, że my wyjechali z Ternałki het. Ciła Ternałka wyjechała. Załadowali nas do wagoniów w Zarszyni i nas wywezli na schit, aż za Tarnopol, do Grymołowa. To zme heł. Chudobu tyż mamy heł, bo to zme mali, to zme przywezli. Pokynuli zme swoje rodynne miejsce. Wygnali nas na same świato Wielkden. Mali zme świata w wagoni i w dorozi. Chyżu jem distał i pole harde, ale to, brate, czużyna, nie nasze. Nie dumaj, brate, że to tylko Ternałka tak wygnana, bo wsi seła wygnali, Puławy, Zawoj, Wisłoczok i druhy. Wsi musieli wyjechać. Rozpuka była, ludzie płakali za swoim majetkom, bo Ternałka spalena tak, że tylko cerką stoi di klebanyja, a bilsze nie ma nic. USSR, Tarnopolska Oblast, seło Mazuriuka, Chomiak, Mikołaj. Pismo Stefana Kicharta, rodom z Peregrymki, który nachodzi się teper w stalinowskiej oblasty. On pisze swojej sestry w Ameryce tak. Ja robotaju na pasiki w kołchozi i maju 70 uliu i ilko robit sadowodom. Nasta z Anną roblat w ohorodi, koło pomidorów, ohórką, kapusty i tak dalej. To robi się za trudodny. Może to by tam i zwisno, jak to idut kołchozy, bo opisaty wse to wzięłoby duże dołucho. Żyjemy choroszo. My wże przywykli do seho czasu, bo już minął hot 10 czerwca, jak my siódy przyjechali. Piszesz, żebyś prysłała pakunok, to nie posyłaj, poka ja nie dowidaju się, czy puścić i czy dojdę. Ja tobie napiszę. Nikt z naszej rodziny nie pochyb. Batko pomerli w 1942 hodu w zimie. Ja był duże ciężko raneny i darze nie dumał, że był duże te w świti. No sej czas ja zdorowej. Kolesowity nastupali na Niemcio 16 sicznia 1945 hoda upała kula na mądrogo zachorodu. Ja tam stojał, to ranyło mene i dwóch ruskich soldatów. Odłamok z granaty probił meni prawe ramię. Na wkrośni w szpitali meni wyniali. Ja mał tam dwie operacje. Nikoli ja nie dumał chodyty po zeleni trawi, no sej czas ja zdorowy i możu rukom robyty. Za Polszczu ja nie dumaju, ja szczęśliwy, że to siuda przyjechał. Szkoda, że to siuda ja nie przyjechał 20 lat temu nazad. Zemla tu chorosza, pełnorodna, taka, że to nie trzeba hnoity, można żyty. Chlip ist się tylko pszeniczny, nie tak jak w Polszczy, gdy był żytni albo jaczminny. Gdy ja żyju, to siły do najbolsze przeniciu. No Niemiec zniszczył straszne zawody, fabryki i seła. Seła tak poneszczeny, że to ani nie można poznaty, co tam seło było. no czuża praca nie wyszła jemu na dobro, bo on sam propał. W Polsce w jaśli Niemiec czerz miesiąc palił i mnuał. Nie ostał się w jaśli ani jeden dom, tylko kupy ruiny. A naród wyhnał z miasta, aż straszno pysłace, co on robił. My błahodarny. Naród tu dobry, my na tu duże lublat i uważają. Był ja w Stalinu i choworu z najbolszym naczelnikiem choroda. To ty ludy, kotry chociat idy nazad do Polszczy, to nie roby, kotry chotiliby żyty, a nic nie roby ty. A za paru lit wsi rany nanesene Niemczom zachojać się i my i weź naród budamy żyty szczęśliwo i bohodatno. Sestra Maryja żyje od mena około 150 km. Ja żyję od stacji żeliznej drogi 2 km, a Maryna od stacji 7 km. Można i chaty pojeździć, kole chocze. Adresy nie podane prawilno, nazwania rajonu perekruczeny, bo takich rajonów, jakie podane w prawdzi, nit w tej oblasty. No staje się, aż to sam Kichard Sztefan nachodzi się w Awdyjewskim rajonie, a Maryja wychowanec w Ambrozyjskim. Maryja Popka w Herkimer, New York, dostała pismo od sestry Juchaskę Maciejewskoj, pereseldewszą się z rodyną i z izb w Tarnopolsku oblast. Pide datom 18 marcia 1946 pisze tak. Teper dowidaliśmy się, że listy z Ameryki przychodzą ludziom heł, to i my zadumali do was listy napisaty. Donosimy wam, żeśmy piszli ze swojego rodnego seła na pereselenie i teper zme w Tarnopolskiej oblasty na Ukrainie. Wyszliśmy z domu w 1945 roku w miesiącu lipniu. Tak samo nasza sestra Oryna wyszła z mużem z Litmy, to mieszkał w trzeciej chacie od nas, a brat Petro ze swoją familią i sestra Marta jeszcze zostali doma. Jakśmy wyjeżdżali, to nam kazali wszystko brate, co mamy, tośmy wzięli sobie korołu, bośmy już lem jedną mali, i gratia, co najpotrzebniejsze. A pole teraz nam nadzielili w marcu, tośmy dostali 5 hektarów. I wece by nam nadzielili, ale zmy wece nie chotili, bo na razie to nie zasijemy, bo nie mamy czym. Mamy jedną korołu i starego koniska, co zmy heł kupili. A teper donosimy wam, że nas jest heł 30 familii w jedną seli. Biliczniane i izbiane i majże wsi w jednej ulici. A z bratą Fecią zmy o meczu, tak jak zmy byli w izbach. Szwagier Andrzej Brejan w trzeciej chacie od nas, a Wanio Płaskoń, Andryju, też niedaleko od nas. Majże wsi susidujemy, które zmy razem wyszli. I Michał Cugler, niedaleko od nas, na drugą seli, w Irchiuciach, gdzie był nasz Petro. Ale Petro powernął się do miu w 1943 roku i jeszcze jest doma. No, spodziewamy się, że pewno też wyjdzie i przyjdzie ku nam. Ku nam teper przyszli chłopci z izb, co byli przy wojsku. Przyszło sześcioch, to nam opowili, jak jest w izbach. Nasz adres, oblast Tarnopolska, rajon Kopyczynci, poczta Chorostkiu, seło Kluwinci, Maciejowski Teodozyj. Pod adresą sestry ostało się trochę swobodnego miścia, na papery to pisała dalsze. Brunariany też wyjechali, bratowa Pelagia wyjechali z nimi i do nas pisali, to one piszli dalej i są w stalinowskiej oblasty, ale piszą, że rady by gunam pryty. A jeszcze donosimy wam, że chyżusmy dostali dost dobrą. W mieszkaniu Trystancyi. Chata muruana ze surowej cechły, kryta blachą, przy niej jest szpichlir i wozownia i dwie stajni i chlił pod drugą werchą. Kryto dachiłką, a stodoła na zerno kryta sołomą. Stodoła już płanna z gliny i stajny z gliny, ale jeszcze dost dobry. To pismo było pisane 17 marca, no poczta w Lwowie propustyła jego aż 24 wersnia. To znaczy, że to na poczcie w Lwowie drżali jego 6 miesięcy. Od naszych pereselenci ulemków w Sowieckim Sojuzie przychodzą różne pisma. Odny duże dobry pyszut, jak na premier Stefan Kichat i z Peregrymki, którego pismo przywedene powyższe, no druhy płaczut na swoją bidu. Niże podajemy urywki z pisma, jakie pisze Jełka Stach i jej doczka Anna, rodom i z Radocyny, Gorlickiego powita, do brata Symona Kuryłko w New Jorku. 1 wersnia, septembra 1946. Ja, twoja sestra Jełka, na sam peret tebe, drogi brate, serdeczno pozdrowlaju za swoją ciłą familią. Ja dostała tu list, co ty peredał do Amontyja. Ja się za tebe bardzo dowidowała. Kto pisał do Ameryki, to ja się za tebe dowidowała i dał Bóg, co jem się dowidała. To ja się bardzo potieszyła. Nasz brat Iwan umer. Lem ja nie znam de, bo on odtal piszą, że pide nazad do Radocyny. To nie znam. бо повідають, що умер в дорозі, а пайза його дівка і братована Стасу додома. Ну, не знаємо, де є друга дівка з зятьом, бо вони всі пішли разом оттал. Ми не мали ніякої відомості од них, лем нам чужі люди писали, що брат умер. Он геубар сплакав, як ми прийшли. І я плачу, що так на старі роки я пішла за свого пеца бідувати, що треба за куском хліба ходити. Ми були далі, де Амонтей, а тепер ми прийшли ту ближе к Тернополу. То ми продали всітко, що ми мали і істи купували. А тепер я, Анна Стах, євчина дівка, поздоровляю вас зо своїм мужем і зо своїми дітьми, бо маю двоє і доношу вам уйку, що мої мама барс ся встаріли. Щоб дома били, то би іще так успожили, а так, то лем за єдно плачут, що ся так на старість дочекали. Мама барс бога просят, щоб лем хев не хмерли, щоб хоч хмерти пішли до свого краю. Тернопільська область, Великий Бірки район, Ваворі почта, Скоморохи село, Стах, Анна.

Pierwozłannej. Andrejku, synoczku, myzerotko. I jeszcze lem nie wyreczesz, a ja w twoich oczkach nadzieję rydnoj tylko widzę. Kiedy cię na służbę prykliczę, kraj, witczy. Pidesz, synoczku. Prawda, że pidesz. A może i krest ponesty bude trzeba. Ponesesz, synoczku. Ponesesz. Ponesesz.

0: Jest sreda, 24 czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 19 czerwca junija w pierwszej szkole w Nowicy z inicjatywą Wyduczego Komisji Kurortnej Zdrowia, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Uścia-Ruskie odbyła się strycza z mieszkańcami Syła w sprawie stworzenia rezerwatu przyrody. Rezerwat, którego proponowana nazwa to Lemkiewska Jalici, ma obejmować 200 hektarów lisiu, medzianowiciem a liszczonami. Prysutno na strycza selany wypowiadali się ryszuczo proti stworzeniu rezerwatu. Podobne stanowisko przedstawili urzędnicy. Proti są też Državne lisa, w których zarządzaniu jest fragment lisiu objęty planowanym rezerwatem. Wczoraj, 23 czerwca junija, z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się kwerenda w terenie, żeby odczynić propozycję. Wnioskodawcą stworzenia rezerwatu jest wspólna organizacja Zagalnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptachów. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wyznaczono pod rezerwat terenu obnimają lisy o charakterze pralisiu, że są to żytyska czesnennych, chronionych gatunków roślin i zwierząt, których w Karpatach jest coraz mniejsze i zasługują na osobliwą ochronę. Miejscowe ludzie boją się ograniczeń, jako wiążą się z wydaniem nowej formy ochrony. Już zaraz w Državnom etnograficznym muzeum w Warszawie odbyła się debata poświęcona spadkowini i współczesnej obecności Lemkiów Rusyniów w europejskiej kulturze. W stryczu wezmą uczest przedstawnika naukowych, kulturnych czy medialnych środowisk, jakoby świadczyły budut o dostępności języku i wyklikach współczesnej społeczności Lemkiów. Pesida tokała bude meczeńczoma historycznych naśnictw waseliń, ich wlejania na fungowanie spilnoto gnys, od osłablinia perekazu języka po geograficzne rozbycia. Eksperto dumaty też budut nad rolą medii, edukacji i internetu w podtrzymywaniu kultury, a też nad problemami związanymi z jej finansowaniem i prysutnistiu w publicznym prostory. Organizatora zaprosili do besiedy profesor Lidyju Stefanowską, Jurija Staryńskiego, Oksanu Graban-Nichtańską, Michała Szumko ta Natalię Małecku-Nowak. Debatu moderował bude doktor habilitowany Piotr Majewski, kulturoznawca i socjolog z Uniwersytetu SWPS, znawca antropologii oporu i studii nad grupową pamięcią. Rosyjski ensembl Puls w ostatnich dniach brał uczest w jednym z najbardziej prestiżnych, międzynarodowych, folklorystycznych festiwali w Europie – Duna Carnival, Danube Carnival. Podzieja każdego roku gromadzi najlepsze ensembli z całego świata i daje prostor do prezentowania tradycyjnej kultury, artystycznej wymiany i budowania międzynarodowych kontaktów. W tegorocznym festiwalu wystąpili artysty z Brazylii, Bułgarii, Polski, Słowacji czy z Hiszpanii. Podczas konkursu, którego rywen był bardzo wysoki, ensemble Puls zaprezentował się wyjątkowo uspiesznie. Zdobył uznania tak publiko, jak i profesjonalnego jury. Domił wernął z najwyższą nagrodą festiwalu Muci Janosz Festival Award, przyznawaną za wyjątkową artystyczną jakość i zahalny wkład w wartość Międzynarodowego Festiwalu. Od 17 sierpnia augusta do 10 września septembra w prostorach Domu Nacjonalnych Mniejszon w Pradzie prezentowana będzie wystawa pod nazwą Czechosłowackie Stolicie w Kirgizji. Wystawa wskazywała będzie unikalną historię czechosłowackich osadników, które przed 100 rokami wyjechali do teodosznej sowieckiej Średniej Azji, żeby brać uczest w budowaniu nowego promysłowego centra na terytorii dzisiejszej Kirgizji. Okrema uwaga na wystawie poświęcona jej Rusynom z Podkarpackiej Rusy, dzisiejszego Zakarpatia, które tworzyli znaczącą część czechosłowackiej produkcyjnej kooperatywy Innerhelpo, brali uczest w budowaniu fabryk i infrastruktury. Ekspozycja pierwszy raz szersze wkazuje ich historię i motywację, związaną męczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i hledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskou Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovых, trio Kečera, muzeku Milana Rendoša, stoličného Dževka, staroľubovňan Osturňanku, Borievku, národnú muzeku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicou scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšin, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

Humanitas. Beskidy mi, jak dola herbaty, jak dola mocniejszych skamieniłej. Boleć mnie krasa twoja, w najmyty wzięta, na ekspo świtu wystawlena, a nam, co mojej wierno w sercach plekali, bez wika nesli do rymnych dni, spisami zastawlena.

Dobry wieczór. Witam w piatnyciu, oczywito na słuchowisku. I dneska zapraszam już na piatu czast noweli Petra Polańskiego Nepokorenej. Bliżył się wieczór. My pohopkali jeszcze z orbka na orbok i sperli się przy korczmi. Nazwaty by ją austeryją, bo karpackie korczmy, choć przyhorbleny, obderty, zadymleny, były jednako dla putnykiu oazą spełniającą rolu hostynnic austeryj. Pryd korczmą poczuły my śmich, kotry nas nemało zaczuduwał. To ty, że same dwi płaczkę, kotry przy pochoroni, zo zaslezenyma leciamy tak tużliwi zawodyli hrobowu aryju, to ty same stojali teraz przed korczmą i z inczyma hucułkamy i śmijali się, żartowali hejby w wesilny czas. Od śmichu czerwenili ich połny lycia i pobliskuwali biły zuby. Woszlimy do austeryi. Za stołom zastali tohoże hrobaria zo zopriłym lyciom, połowym wołosiom, szerokyma paszczekami w obszyrniej odeży z ryskałą wróci. Prynym sidył stary hucuł i pokurjuwał lulku. Smole hnate! Zabesidował hrobar, hołosno do hucuła wkazujuczy na nas. Łacmane przyszli na naszu czornohoru, wziaty by im czepichy do róg i za pułuchą pochodyty, a ony po kamieniach jak bisnuwaty się to uczut. Bodaj bylem topir ci wzięła, bo stril budajaku, a to chodiat jak baby. Dumał bez i ludmy nesut. Jak tam ludę? Odrizał stary hucuł. Ano, wziąłby się da kotry i z naszym bratom zasył. Sitro ich by nasz brat położył na jednu ruku. Dech takym do strilby do topircia czystej styd. Kiedyby ich przyszło pochowaty, to ane zaryskałbym się nie brał. Ba, ryskał ryskałom. Tiachnął dale stary, zdwychajuczy ramenamy. A zemla zemlą. A dej nebiszczyk, sztoho hneska pochowali, jaki był huculak, jak u strilbu, czyste złato. Za czeresą nosył, a i tak ho zemla pierwszy raz ne pryniała. Tak to już je. Naraz stali i zachnali się odchodyty. Z podwirce zas doletił do nas śmich płaczok. I lyja wszytko jedno ne strymał się, iż widał chrobaria, szto to za jedny to ty płaczkę, że struną naciły i hołos zawodiat, a teraz jak w najlipsze siare hoczut, znaczy ne banujut za rydnym. Ej! Rozśmijał się chrobar, machnąwszy ruką. Jaki mi tam rydnej! Nie mał winny jakoj rodyny, a płaczkę za obyczają, naniaty, opłaczeny. A żeby i woły ciachnuli trunu bez płaczok, czudzy mu byli, aj poprawdi, nadż ich trzeba było. Joho i tak drugi raz chneska chowali. Dańka Krecula. Toto nazwisko wypowił win takim tonom, jakby każdy człowiek na gantz znał pomerszoho. Joho drugi raz chneska chowali. To było dla mnie niezrozumiłe. Kole oba chłopy się oddalili, my dopyli jeszcze nasze wino i takoj wyszli z austeryi. Jeszcze raz wizryli my się na Czornohoru. Wydili zme jak steżką gulisowemu zrubowy i szoł hrobar i one dołcha znyk w chuszczawyni. Bo win jeszcze półtarią i rubał w lisi jaleci.
Tymczasem Sereceła zbierała się hurma chłopił. Stojale przy drodze z bliskającymi topirciami w rukach, z wpiatyma za czeresy strilbamy, a z dalszych chyż wychodyli neponachlajuczy się lehini i przyuczali się do hurmy. Wszystko żywo mecze sobą rozprawlali pozerajuczy w stronę lisa i na koniec seła, gdzie stojała ostatnia chyża. Pak szówne czysło zobranych chłopił podało się w stronę, gdzie piszą grobar. My stiamyli, że czas nam już zajty na klebaniju, bo na dobro ozwała się w nas tucha za starym medom. Kirył Welosia już nie rozwodył nad tym, że tutyszni klimat samy malem, a to mamy z nykochony zrobyt porjadnoho człowieka, że czas by już był w wspomnianym dworze najty kwateru i po człowieczomu się zakokoszyty. My i zaprawdy nie znali, de perebudeme nicz, ta stojne pewnosty wywiół nas sam paroch. Koli my jeszcze stojali przy austeryi, zbliżył się ku nam posłanec i podał list od parocha. Wychodyło z neho, że żena z dwoma diłkami wybrała się do susidiu na jakosy prazniczny wieczór i wernuć się aż zaran. To ude zanoczuwaty, by troim skytalciam z oswobidną szwalierską nezobowiązanistiu. Beruczysz to zrozumiłe, do uwachy, że ne prosidyć się niczku przy otworenych flaszeczkach i przy zelenych stolykach. Piszlimy do parucha Aksentyja, a tam z czystą sowistiu trepalimy po dennych strapliniach dymiaczoho kapłona, za kotrym przyszła huculska dyczyna. Niespodziewano pojawiła się i debreczyńska udżenyna, a do niej przyuczyła się dakus masna pantarka. Jak dostojny i deser, takoj perekuski, śliduwali smażeny hałuszki, obowiązkowy hałuszki i smaczny, choć podany lem dla obyczaju. Za czas, koli Kirył, manewrujuczy liniwo medwediaczom swoją ruką i stychajuczy kryłamy swoho orla czochonosa, za jedno obertał taniry, za tot czas Ilyja wyszczebetał uż odciu Aksentyjowy cił naszu drapaninu na Czornohoru, z ostatnią hałuszką zakończył dopowit. Uż! Zaczudował się paroch, nalewajuczy pożadany namy zabytok starej med. Uż! A na łuczku potoka prykińcy seła stene były, pustelniczoho kresta i chyszkę stene wydzili. Wszytkę naraz zdwychnuli ramenami. Ona prawda, chneska już porożnia stoit, neje już w niej gazdy. Ta wszytko jedno ona jeszcze peret dniami chowała nebud jakoho pustelnika. I przyznaty treba, że w isto jego smerty micno poraziła Selan. Mali ho za nepokorenoho. Cytone dańko krecul? Zwidał Ilyja. A, wy hejbot roki tu bywali znate już o kreculu. Znaty nie znamy, lemczuli my onym. Zdaje się, to winko trochę hneska drugi raz pochoronyli. Tot sam. Jak? Ta znate, wszytko jak wydżu. Nic nie znamy, a już nijak niejasne nam słowa hrobaria. My paki w ty hurmi, szto desy z oróżą, podała się na zrób, zaczuli joho nazwisko. Z oróżją? Tiachnął paroch. Tak, to na połonyny. One za dyką, żwirynom idut. Ale nie jeden z nich nie dorił nad w tym kreculowy, choć pustelnikom był, a oróżja nie lyszał. Zris się z nim. Aż
co to za smert joho druha? Ne podawał się Ilija. Diło było tak. Jał się rozjaśniowaty paroch. Może czudnym się wam toto wydyt, ta chmerły był hucułom i pustelnykom. Dwi protyłnosty. Hucuł nerodzeny dla pustelniczoho życia. W koho za czeresą błyskat topir i strilba, w koho stać murzeska, sama krasota, w koho młodecza syła, krasota lyce, czorny bajus, to tmerze hucułamy ne ostaje pustelnikom. A jednako krecul był nym. Ne posywił mu wołos i ne zmursza wyly kosty, a pełny murzeski rozkwyt, młoda krasa i szuchajska syła pyrskale z joho postawy i lycia. Był krecul tutyżnim półtarią, ostatni z rodu kreculił. Newece jak trycety rykinczył, od dawna, od dorostajuczoho szuchaja, odznaczał się medze wszytkyma towaryszamy. Reczy nad wszytkyma horuwał i krasą, i syłą, i szuchajstwą. Joho stać była hejby wytesana, szmytka, wysoka, a joho hit lekki, ta postawny, hordy, słowom prawdywy lehiń, jakoho ne było na hucułach. Na Hneska to już wszytko. W następnym odcinku, znaczy w ponedilok o hodyni semi i weczerom, słuchajte, a doznate się bilsze pro istoryju krecula. Hneska dziękuję wam bar serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

0: Jest sreda, 24. czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Radia LM FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 19 czerwca junija w pierwszej szkole w Nowicy z inicjatywą według Komisji Kurortnej Zdrowia, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Uścia Ruskie odbyła się stricza z mieszkańcami Syła w sprawie stworzenia rezerwatu przyrody. Rezerwat, którego proponowana nazwa Dolinki Uskoja Lici, ma obejmować 200 hektarów lisiu, medzianowiciem a liszczonami. Prysutno na stricza selany wypowiadali się ryszuczo proti stworzeniu rezerwatu. Podobne stanowisko przedstawili urzędnicy. Proti sutież Drżawne Lisa, w których zarządzaniu jest fragment lisiu obniaty planowanym rezerwatom. Wczera 23 czerwca junija z inicjatywy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się kwerenda w terenie, żeby uczynić propozycję. Wnioskodawcą stworzenia rezerwatu jest wspólna organizacja Zagalnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptachów. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wyznaczono pod rezerwat terenu obnimają lisy o charakterze pralisiu, że są to żytniska czesnych, chronionych gatunków roślin i zwierząt, których w Karpatach jest coraz mniejsze i zasługują na osobliwą ochronę. Miejscowe ludzie boją się ograniczeń, jako wiążą się z wydaniem nowej formy ochrony. Już zaraz w Drżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbyła się debata poświęcona spadkowini i współczesnej obecności Lemki Rusyniów w europejskiej kulturze. Wstrzyczo wezmą uczest przedstawnika naukowych, kulturnych czy medialnych środowisk, jakoby świadczyły budą o dostępności języku i wyklikach współczesnej społeczności Lemkiów. Besida tokała bude meczeńczoma historycznych naśnictw waselin, ich wlejania na fungowanie spilnoto gniz, od osłablinia perekazu jazyka po geograficzne rozbycia. Eksperto dumaty też budut nad rolą medii, edukacji i internetu w podtrzymywaniu kultury, a też nad problemami związanymi z jej finansowaniem i prysutnistią w publicznym prostory. Organizatora zaprosili do besidy profesor Lidyju Stefanowską, Jurija Staryńskiego, Oksanu Graban-Nichtańską, Michała Szumko ta Natalię Małecku-Nowak. Debatu moderował bude doktor habilitowany Piotr Majewski, kulturoznawca i socjolog z Uniwersytetu SWPS, znawca antropologii oporu i studii nad grupową pamięcią. Rusyński ensemble Puls w ostatnich dniach brał uczest w jednym z najbardziej prestiżnych międzynarodowych folklorystycznych festiwali w Europie – Duna Carnival, Danube Carnival. Podzieja każdego roku gromadzi najlepsze ensemble z całego świata i daje prostor do prezentowania tradycyjnej kultury, artystycznej wymiany i budowania międzynarodowych kontaktów. W tegorocznym festiwalu wystąpili artysty z Brazylii, Bułgarii, Polski, Słowacji czy z Hiszpanii. Podczas konkursu, którego rywen był bardzo wysoki, ensemble Puls zaprezentował się wyjątkowo uspiesznie. Zdobył uznania tak publiko, jak i profesjonalnego jury. Domił wernął z najwyższą nagrodą festiwalu Muci Janosz Festival Award, przyznawaną za wyjątkową artystyczną jakość i zagalny wkład w wartość międzynarodowego festiwalu. Od 17 sierpnia augusta do 10 września septembra w prostorach Domu Nacjonalnych Mniejszon w Pradzie prezentowana będzie wystawa pod nazwą Czechosłowackie stolicie w Kirgizji. Wystawa wskazywała będzie unikalną historię czechosłowackich osadników, które przed 100 rokami wyjechali do tegoroczniej sowieckiej Średniej Azji, żeby brać uczest w budowaniu nowego promysłowego centra na terytorii dzisiejszej Kirgizji. Okrema uwaga na wystawie poświęcona jej Rusynom z Podkarpackiej Rusy, dzisiejszego Zakarpatia, które tworzyli znaczącą część czechosłowackiej produkcyjnej kooperatywy Inerhelpo, brali uczest w budowaniu fabryk i infrastruktury. Ekspozycja pierwszy raz szersze wskazuje ich historię i motywację związaną męczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i hledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská vatra. Folklórny festival, na ktorým môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovoch, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Kalibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát a celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prihotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské vatry. Rusenská vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

i klysie wszystkich w ludny kraj. Bole, u nią dla nas rok.

Za tych, kogo lubię, lubię ty budu. Za to, co mnie zgubił, daj nie zahublił.

0: Jest sreda, 24. czerwca junija 2026 roku. A na nowiny Rady Jalem FM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 19. czerwca junija w pierwszej szkole w Nowicy z inicjatywą Wedłuczego Komisji Kurortnej Zdrowia, Sportu, Turystyki i Promocji Gminy Uścia-Ruskie odbyła się strycza z mieszkańcami Syła w sprawie stworzenia rezerwatu przyrody. Rezerwat, którego proponowana nazwa Dolinkiewska Jalici, ma obejmować 200 hektarów lisiu, medzianowiciem a liszczonami. Prysutno na strycze selany wypowiadali się ryszuczo proti stworzeniu rezerwatu. Podobne stanowisko przedstawili urzędnicy. Proti są też Državne lisa, w którym zarządzaniu jest fragment lisiu obniaty planowanym rezerwatom. Wczera, 23 czerwca junija, z inicjatywą Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Krakowie odbyła się kwerenda w terenie, żeby odczynić propozycję. Wnioskodawcą stworzenia rezerwatu jest wspólna organizacja Zagalnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptachów. Przyrodnicy zwracają uwagę, że wyznaczono pod rezerwat terenu obnimają lisy o charakterze pralisiu, że są to żytyska czesnennych, chronionych gatunków roślin i zwierząt, których w Karpatach jest coraz mniejsze i zasługują na osobliwą ochronę. Miejscowe ludzie boją się ograniczeń, jako wiążą się z wydaniem nowej formy ochrony. Już zaraz w Državnom etnograficznym muzeum w Warszawie odbyła się debata poświęcona spadkowinie i współczesnej obecności Lemkiów Rusyniów w europejskiej kulturze. Wstrzyczo wezmą uczest przedstawnika naukowych, kulturnych czy medialnych środowisk, jakoby świadczyły budut o dostumenności języku i wyklikach współczesnej społeczności Lemkiów. Besida tokała bude meczeńczoma historycznych naśnictw woseliń, ich wlejania na fungowanie spilnoto gnes, od osłablinia perekazu jazyka po geograficzne rozbycia. Eksperto dumaty tiż budut nad rolą medii, edukacji i internetu w podtrzymywaniu kultury, a tiż nad problemami związanymi z jej finansowaniem i prysutnistią w publicznym prostory. Organizatora zaprosili do besidy profesor Lidyju Stefanowską, Jurija Staryńskiego, Oksanu Hraban-Nichtańską, Michała Szumko ta Natalię Małecku-Nowak. Debatu moderował bude doktor habilitowany Piotr Majewski, kulturoznawca i socjolog z Uniwersytetu SWPS, znawca antropologii oporu i studii nad grupową pamięcią. Rosyjski ansambl Puls w ostatnich dniach brał uczest w jednym z najbardziej prestiżnych międzynarodowych folklorystycznych festiwali w Europie – Duna Carnival, Danube Carnival. Podzieja każdego roku gromadzi najlepsze ansambli z całego świata i daje prostor do prezentowania tradycyjnej kultury, artystycznej wymiany i budowania międzynarodowych kontaktów. W tegorocznym festiwalu wystąpili artysty z Brazylii, Bułgarii, Polski, Słowacji czy z Hiszpanii. Podczas konkursu, którego rywen był bardzo wysoki, ansambl Puls zaprezentował się wyjątkowo uspiesznie. Zdobył uznania tak publiko, jak i profesjonalnego jury. Domił wernął z najwyższą nagrodą festiwalu – Muci Janosz Festival Award, przyznawaną za wyjątkową artystyczną jakość i zahalny wkład w wartość międzynarodowego festiwalu. Od 17 sierpnia augusta do 10 września septembra w prostorach Domu Nacjonalnych Mniejszon w Pradzie prezentowana bude wystawa pod nazwą Czechosłowackie stolicie w Kirgizji. Wystawa wkazywała bude unikalną historię czechosłowackich osadników, które przed 100 rokami wyjechali do teodosznej sowieckiej Średniej Azji, żeby brać uczest w budowaniu nowego promysłowego centra na terytorii dzisiejszej Kirgizji. Okrema uwaga na wystawie poświęcona jej Rusynom z Podkarpackiej Rusy, dzisiejszego Zakarpatia, które tworzyli znaczącą część czechosłowackiej produkcyjnej kooperatywy Innerhelpo, brali uczest w budowaniu fabryk i infrastruktury. Ekspozycja pierwszy raz szersze wskazuje ich historię i motywację, związaną maczeńczymi z ideami sospilnej sprawiedliwości i gledaniem lepszych obstawień życia.
1: To były nowiny Radia Lem FM.
2: Prejď i ty na Rusenskú Vatru. Dňach 10. až 12. júla v Malým Lepneku odbude sa už 15. Rusenská Vatra. Folklórny festival, na ktorý môže zažiť pravdivú rusenskú kultúru na vlastní skory. V maľovaní motočiňu, prehraničného sela, kolorik Poprad. Čeká na vás bohatý program, v rámkach ktorého bude môž vidieť Simonu Kašper, Branislava Lajčaka, trio Magurovech, trio Kečera, muziku Milana Rendoša, stoličného Dževka, Staroľubovňan, Osturňanku, Borievku, Národnú muziku Mateja Topoľovského, ale i mnoho ďalších. Piatnicovú scénu ovládnuť fenomenálne Calibri Gang. Po prefestivali na vás čekať bohatý súprovodný program, škola tanca, regionálna kuchňa, prezentácii, výstav, varštát. A celý to čas bude postarané i o vaše dity, pro ktoré sú prehotovlené toto najlepšie atrakcii. Nezabudte, druhý júlový víkend vedeme sa na Rusenské Vatry. Rusenská Vatra, festival, v ktorým je rusenské srdce. Festival podporili Priaševský samosprávny kraj, Fond na podporu kultúry národnostných menšín, Slovakia Travel, Typos i Ministerstvo turističného ruchu i športu Slovenskej republiky.

0: Jeden,
1: dwa,
2: trzy. Trzy świt, wieczerą.
1: Jeden,
2: dwa,
0: trzy.
2: Na trzy głosy
1: w radiu
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałka do piątnicy
0: w roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze Łemkiwskiego Radia LEM FM. Besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy audycję Trzy Świty. Dneska 24 dzień czerwcia 2023 roku. Już wieczorna pora. Zaczynamy naszą audycję. Dneska już nomirotynka mamy dost wielki, bo 1220. Jest sereda, seredyna roboczego tygodnia. Dobra pora, żeby odpocząć z muzyką i z dejaką prymną lekką besidą. Zaczale sme chneśni od tynok od muzyk w tak bliskoschidnym klimati. To była kooperacja Balkan Beatbox i ansamblu Awa. Słuchale sme śpiwanky pidna hołowką Kum Kum. I budeme prodążaty taku ku egzotyczną muzyku folkową, oczywydną muzyku, posłuchamy daszto z Madziar. Pered namy kooperacja Bohemian Betiars i Parnograst, to puszczu wam dokładnie śpiwanku pidna hołowką Ofolu Rożsa. No a pak posłuchamy daszto po łemkiwsk w kińcy, to budut dularowy bracia i śpiwanka pidna hołowką Dunaju. Za tym stakiem muzycznym ze stawom zaczaliśmy naszą audycję i budeme prodążaty. Pered namy veloch interesujących riczy do besidowania, do powidzenia, oczywiedno fakty związane z chnesznią datą, do jak riczny ci świata i tak dalsze, jak i tisz pojechamy do następnej dalszej derżawy w oświti. Poklasz to muzyczna prerwa, leszę was na paroch minut z tą muzyką, a pakwertem i budu prodążaty audycju Trzy Świty.

Wertam do Was, drodzy słuchacze, skończyła się muzyczna przerwa. Słuchaliśmy dwa muzyczne utwory. Przed chwilką to była łemkiwska śpiewanka ensemblu Dolarowy Bracia. Śpiewanka była pidna hołowką Dunaju. Rańsze słuchaliśmy po madziarsku Bohemian Betjars i Parnograst i śpiewankę dokładnie pidna hołowką Ofolu Rożsa. No i dneska 24 den czerwcia i jest to 185 den toho roka. Tak naprawdę to już prawie mamy połowu 2023. Do Sylwestra liczyło się 190 dni. Mamy 26 tyżden toho roka. A przypomnę, że ciły Rik maje 52 tyżny. No i z hitsonciach dneska było 4.15. Oczywiedno sód to informacji tykaju czy się polskoj stolici Warszawy. Zachycęcia budę w Warszawie o 21.01. No i już sme po litnym sące stojaniu. Poklasz to i szczydny sud dołchy budu tak bardzo dołchy prez, szto najmniejszy miesiac. No ale już kole budu wam besidowaty właśnie o kilku dołszy albo krótszy od rekordowego dnia jest chneszni den. No to właśnie już to ty to te informacje będą zmieniać się, bo będą informować, że dny robią się coraz krótsze. Dneska den poklasz to, no 16 hodyn i 46 minut trwać, jest krótszy od najdłuższego poklasz to o 1 minutę, ale już w piatnieciu odwadne, kole wam budu besiduwaty, to samo, to już budę incza informacja, że do den budę dołszy, korotszy od najdłuższego, już o bilsze minut. No ale poklasz to totaliczny ciamedże, najkorotszym, a najdłuższym dniom wroci w Warszawie jest wielka, bo wynosi 9 hodyn i 5 minut i właśnie o tiłko dołszy od najkorotszego, chneska jest den. W Warszawie mamy astronomiczne lito i dopieroż to się zaczęło. Jeszcze to ta pora roku budę znamy przez 90 dni. Prodełżajmy muzyczną podorożę. Teper i hamy tam, gdzie kus studeno i nie takich rekordowych tropikalnych upalił jak w Polsce, to pojechamy sobie na Farerskie Ostrowy. Elin Bor, tak nazywa się wokalistka z totoj zakutyny Europy na serdynie Atlantyku. Posłuchamy śpiewankę po

Słuchale z ansamblu Hrdza. To była śpiewanka bardzo energiczna, bardzo taka żywa, pidna hołowką Stefan Oczwydno, kojarytet i tot ansambl, i tot totu śpiwanku, i tisz kojaryte hoło z wokalistkę, jaka śpiwa właśnie w totym utworii. Rańsze słuchaliśmy zas czochosy na oborot, bo to była muzyka z farerskich ostrowiów, z daleko i północ, na serdynie Atlantyku są takie ostrowy, tam by śluć i śpiwajut po farerskie. Słuchaliśmy Elin Bor i śpiwankę pidna hołowką Umej Kundi. No ale wertamy do chneszniej daty 24 czerwca. Mamy liczniciu urodyn Michała Wałkowskoho, który wrodył się w 1837 roku w Nechwali Polanky. Jest to region Zemplin i to udyżnia austriacka imperia. Michała Wałkowskoho kojarzymy jak grekokatolickiego świaszczennika, karpatorusyńskiego historyka i pedagoga. Michał Wałkowski, jak bardzo znany profesor, napisał i wydał podręcznik Historia Madziar pro Narodne Nacjonalne Szkoły. Podręcznik podawał historię madziarskiego królestwa i to ta historia orientowana była na rusyńskiego czytatela. Knycha mała aż drugie wydanie w 1880 roku, które było dopełnione bardzo detalnymi informacjami o roli uczasty Rusyniów w historycznych podijach, jak i o wlejaniu to tych podij na Rusyniów. Zatem no, dla Rusyniów żyjących, albo na Podkarpackiej Rusy, albo na Priasiłskiej Rusy, to właśnie tołdy w XIX stoliciu to te podręcznik Wałkowskoho były bardzo ważne. Chneska też mamy liczniciu za smerty Wasyla Komendara, który wrodził się w 1926 roku na Podkarpackiej Rusy, a w mer 24 czerwca 2015 roku w Uszhorodii. No i Komendara kojarzymy jak uczonoho, jak doślidacza i biologa, profesora i aktywnoho chranytela ekologii Karpat. Teper kus może muzyki, a po muzycznej pererwi powiem wam, jakie świata chneska mamy. Po klaszto perednamy słowacka muzyka, dokładnie ansambl Komajota, który pochodzi z Priaszoła. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką rano w nowinach. Pak puszczu wam dasz to po polsku. To był dekwiat jabłoni i bum bum orkestar. Posłuchamy śpiwankę pidna hołówką idzie zima. No może właśnie w takiej pori roka jak lito, to czasem dobry posłuchaty dasz to pro studeny pory roka, tak żeby no poczuć taki balans, albo po prostu ochłodu od temperatur, jakie są od minułego weekendu właśnie w Nałemkowyni i w Zachali, w Bilszosty Polszczy. Zatem posłuchamy Komajotu, a pak kwiat jabłoni, a pak doznamy się, jak świata chneska prochodiat.

zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

skończyła się muzyczna przerwa, a pustyłem wam dwie śpiwanki. Kwiat jabłoni i bum bum orkestar czuliśmy przed chwilką. To była śpiwanka po polsku, pod nachołowką idzie zima. Rańsze słuchaliśmy Komajotu z Priaszoła i śpiwanku pod nachołowką rano w nowinach. Dorochy, chneska mamy dwa ciekawe świata, jedno bars oficyjne, a drugie kus barże może neformalne, ale też ważne dla naszego mentalnego i lubownego życia. Ale po klasztochneska mamy Międzynarodny Den Żen w Dyplomacji. Jest to oficyjne świato zaklikane Organizacją Zjednoczonych Narodów i jest to świato, które poświadczone jest udziałowi żen w dyplomacji, w zagranicznej polityce, w negocjacjach, w pokojowych procesach i też w byciu częścią międzynarodnych władz w różnych organizacjach i dyrżawach. No bo to tych żen w dyplomacji jest mniejszyna tak naprawdę i takie światło przypomina, że one też mogą brać uczest w wielkich procesach, w wielkich rzeczach, jakie prochodzą w oświeci. Okrem Międzynarodowego Dnia Żen w Dyplomacji, chneska też mamy Den Obnymania. Tak naprawdę to świato, to winnyśmy praznowaty sztodenni, bo obnymaty to dobry się dla zdrowia i takiego mentalnego, lubownego i żeby po prostu regulowaty swój nerwowy układ. To świato barże w oświeci znamy po angielsku free hugs. No i jest to świato, które wymaga kus zaangażowania. Obnymania jest to bars dobry sposób, żeby wkazać drugiemu człowiekowi sympatię, lubow albo daryty kus tepla. Pamiętajmy o obnymaniu nelem 24 czerwca dneska, ale tak sztodenni po prostu. A teper to pamiętajmy o muzycznej pererwi. Posłuchamy dasz to po rumuńsk Madalina Pawal i śpiwanka Jeszy Soare peret nam, a pak puszczu wam mikromusik po polsku ze śpiwanką Kamień na kamieniu.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, ale od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zawę powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiedzę, jakby kurs cinało. No to już wypada powieści, że Jarosław Cochanowski.

Skończyła się muzyczna pererwa. Wertam do was, drochy słuchaczy, trwat program Tryświty. Besiduje wam Jakub Zygmunt Peret chwilką. Słuchali z ansamblu Micro Music i śpiwanki po polsku Pidna Hołowką Kamień na Kamieniu. Rańsze to była Madalina Pawel z Rumunii i śpiwanka Pidna Hołowką i Jeśli Soir. No i teper dobi znate, na to przyszł moment w trzech świtach, na to, żeby zrobić małą lekcję pro następną dalszą derżawu zo świta. No bo w zahali od września minułego roku, znaczy od początku szkilnego roku 2025-2026, besiduju w każdą seredu i piatniciu właśnie pro pewną jedną konkretną derżawu zo świta sobie wybieram spośród wszystkich derżaw, jakie są na wszystkich kontynentach i nic się nie powtarzać. No jest to dość taka no dłucha seria, bo jeszcze nie rachował ją dokładnie, ale nie jesteśmy chyba w połowie jeszcze wszystkich derżaw za tym, to jeszcze będę dost prodążaty się. No, rańsze przed tą serią to przypomnę, że besiduwał jem wam pro Sandeczynu, rańsze besiduwał jem wam pro dajak naukowy odkrycia do śliżynia związany z archeologią, paleontologią, geologią i tak dalsze. No i to tak ciły czas w to tych trzech świtach właśnie kus edukuju, albo pit turystycznym wschliadom, albo pit naukowym, albo pit tu takim geograficznym jak teper. No i chneska sobie ichamy do Luksemburga, do derżawy, jaka nachodzi się w zachodniej Europie. Stolicią Luksemburga, uwaga, jest misto Luksemburg, ale nie znaczy to, że jest to derżawa misto derżawa. Po prostu, no tak przywykło, że dokładnie hołowne misto, najbliższe misto w tej derżawie nazywa się tak samo jak i derżawa. W Luksemburgu mają trzy urzędowe języki: francuski, niemiecki i luksemburski, jaki należy do germańskiej rodziny i jest podobny do niemieckiego i kus do niderlandzkiego. Oczywiście w Luksemburgu mają walutę euro, no i jest to derżawa, która nie ma wielkiej powierzchni, 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów i na tej powierzchni żyje wielu ludzi, bo 630 tysięcy. No i 92% populacji derżawy żyje w miastach. Tak naprawdę len paroch osób, dosłownie paroch 10 tysięcy ludzi żyje w sełach w Luksemburgu. Pełna nazwa tej derżawy to Wielkie Kniaziłstwo Luksemburga. No właśnie, bo to je kniaziłstwo i mają tam swojego kniazia. No je prezydenta w Luksemburgu, je właśnie kniaź. No ale przyjrzyjmy się tak na mapie, jak wygląda to ta derżawa. Niewielka, ale mają już tam dajaki Horky i Riczky. Najdłuższą Riczką jest Surge o dołhosty 133 km na terytorii Luksemburga, bo ciła dołhistoj Riczky to 183 km. Najwyższym werchą jest Chora Knajf, która ma wysotu 560 metrów nad morą. Nie jakich depresji w Luksemburgu, jak idę pro geografię, bo najniżej nachodziaczym się miściom w derżawie jest Rika Mozela. Tam w najbardziej takim niskim miejscu to nachodzi się ona na Jojkory, to dokładnie na wysoty 133 metry nad morą. Trzeba dopowiedzieć, że Luksemburg jest dość zalesioną derżawą. 33% powierzchni derżawy to są lisy. I co ciekawe, jest to bilszy procent jak w Polsce. A besidujemy pro niewielką derżawę, w której hustota zaselenia jest wielka, a powierzchnia mała, no ale to te procenty bardzo imponujące.
Aż to tam, jakie idło jest popularne, tradycyjne w Luksemburgu, jeszcze prototo choczupowiste, bone ślub, tak to się nazywa. Jest to taka zupa z szparagowej fasolki, z kamperamy, z boczką i cebulą. Taka właśnie tołsta, żyrna zupa z kamperamy, z miastem, z cebulą, z fasolką. To jest takie nacjonalne, narodne idło w Luksemburgu. Zatem, no, nie jest to dla wszystkich może zdrowe, no, ale dla wszystkich w Luksemburgu jest to tradycyjne. No, a teper posłuchamy kus muzykę, pak budu jeszcze prodełżaty paroch informacji pro Luksemburg dla was mam prerychtowanych. Poklasz to, perednamy budę muzyka z południowej Ameryki, Pasquala i Labaka i Fauna z Chile. Posłuchamy południowoamerykańską kumbiu i śpiwankę dokładnie Porque se fue la paloma. A pak puszczu wam tak dasz to spokinoho, stare dobre małżeństwo. I tak już Pit Wecher to posłuchamy spokinoj ich ballady Istota przeznaczenia.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czeslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagować i zmontować. Nie traćte ani chwili, skontaktujcie się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

To było stare, dobre małżeństwo i śpiwanka Pidna Hołowką, Istota Przeznaczenia. Taką spokojną balladą z kinczylism muzyczną pererwu. Peret z tą śpiwanką to słuchalism prymnu południowoamerykańsku kumbium. To była Pascuala y la Vaca y Fauna, jaka pochodzi z Chile, i słuchalism śpiwanki Porque se fue la paloma. No i wertamy do Luksemburga. Do Luksemburga, kotry jest dawniejszą, może nie kolonią, ale dawniejszą terytorium Holandii. Niezależnie od Holandii, to ta dżawa zyskała 23 listopada 1890 roku. No i posmotrimy jeszcze na tak procentowe dane, bo welo ludy żyje w Luksemburgu, jak na tak małą powierzchnię. Przypomnę, 300 tysięcy ludy na powierzchni 2,5 tysiąca kwadratnych kilometrów, i bardzo welo posered populacji dżawy to są imigranty. 40% populacji to są osoby z imigranckim pochodzeniem, a 15% mają portugalskie pochodzenia. Tak bardzo ciekawe. No, Luksemburg jest najbohatszą dżawą w oświti i jedną z najbohatszych w oświti i najbohatszą w Europie. Tam też znajduje się welo banków, welo też firm związanych z ubezpieczeniami, też welo fabryk i jeszcze dość intensywnie dzieje rolnictwo. No, ale też w Luksemburgu nachodzi się siedziba RTL. Możemy z dawniejszych roków kojarzyć RTL, że było w Polsce też nadawane, i jest to Radio Telewizja Luksemburg. Tak właśnie, to skoro czynia, to znaczy. I RTL to najbliższa w Europie telewizyjno-radiowa firma. W Luksemburgu nie brakuje groszy i za to też to ta dżawa stała się pierwszą dżawą w oświti, która weła darmowej publicznej transport, a takie sztosy podjęło się 1 marca 2020 roku. No, za tym, koli byście tam podróżowali, a warto, bo w Luksemburgu zabytki nie brakuje i jest to bardzo taka ciekawa, kolorowa dżawa, no to śmiło możecie korzystać z publicznego transportu, bo je chocki darmo. No i też przyrychtujcie ku 100 euro, bo tunią dżawą Luksemburg nie je. I to wszystko, co chciałem pro Luksemburg dneska wam powisty, a teper to choczu powisty pro śpiwanku, jak upuszczu, a puszczu wam Tumbę, ensemble produkujący muzyku w arumuńskim języku. Posłuchamy śpiwanki dokładniej Ti un Lai Dor.

Skończyła się muzyczna perwa, a słuchaliśmy muzyki po rumuńsk. Jest to inny język jak rumuński, ale podobny. Po rumuńsku besidują etniczne mniejszości żyjące w Albanii, Grecji, północnej Makedonii. Słuchaliśmy ansamblu Tumbe i to była śpiewanka Ti un lai dor. Drodzy słuchacze, ja muszę przypomnieć wam, że 24 czerwca to mysiach dneska stryczamy peret pośli dni raz przed wakacjami, bo no jeszcze mamy tak naprawdę przed sobą odtynok jeden razem w piatniciu 26 czerwca, o dwa dny. No ale tak, to jeszcze Severianom zaran budę tematy tryświty i w budu, czyli witorok 30 czerwca i jeszcze raz denkom trochanowskim 29 czerwca w ponedilok stryczate się. No i to tylko pak budę tematy dwa miesiące wakacji, ale spokojni, bo w sierpniu będę lito z LMFM, znaczy to będzie taka audycja raz w den, którą będą dwesty wszystkie redaktory, które no, besidują wam w prawym efirii, znaczy ekipa Trioch Świtił, jak i Tisz Petro Medwić i Natalia Małecka-Nowak. A teper posłuchamy jeszcze kus muzyki, na kinczym odtynka nachneska, perednamy po białoruskie Lawon Wolski i śpiwanka Majo Kahanie.

0: Wertam do was, dorochy słuchaczy, po muzyczni pererwi słuchalesmy, no już po śliniu śpiwanku w naszym odcinku. To był Lawon Wolski z Białorusy, taki możemy powisty awangardowy i pizzemlany artysta z tej dyrżawy, który produkował kolesy muzyku po białoruski. I właśnie to był premier Joho Tworczosty. Słuchaliśmy Majo Kahanie po w to tym krasnym białoruskim języku. I ja wam chineska dziękuję bars za prysutnist, za uwachu, dziękuję, że jesteście z nami, że nas słuchate i że włuczate LMFM. Mam nadzieję, że jesteśmy dla was ciły czas da jaką inspirację do tego, żeby besidowaty połemkiwskie, żeby praktykowaty tot język, żeby prodążaty kulturu i żeby też rozwywaty swój językowy, kulturowy, geograficzny i wszystkie inne horyzonty. Zatem ja już praszczam się, żelam wam przyjemnej reszty wieczora, czujemy się odwadny w piatnyciu, a do tej pory no to majte się dobri, ostante zdorowy, dobranicz i ahoj.
1: Jeden,
2: dwa,
3: trzy świty.

0: Lem FM 106,6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.
1: A dobra.

Ułemkowie są grupą obywateli polskich, mniej liczebną od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej. Jedną z uznanych w Polsce mniejszości etnicznych, obok Karaimów, Tatarów i Romów. Ułemkowie są i mają swój język, kulturę, tradycje. Stwierdzenia te wzięte zostały z tekstu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 roku o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym.

Lem FM 106 i 6 Gorlyci, 103 i Wisem Polkowyci. Lem FM to twoje radio.

0: Tak, serdecznie pozdrawiam organizatorów Radia LEM FM, jak i słuchaczy radia. Zaklikuję, ludzie macie możliwość poczuć rodne słowa. Starajcie się zawsze znajdować czas, żeby z anteny poczuć swoje radio LEM FM.
1: Dziękujemy.
0: Daj Boże.

0: 106 i 6 goroleci, 103 i wisem polkowyci. Lemkiuski hałos w twoich chyży.
1: Mam ja żenu, pora żenu.